bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: rok. W towarzyskim meczu we Wrocławiu polska reprezentacja przegrała z Ukrainą. Dwie osoby zginęły w czołowym zderzeniu dwóch samochodów niedaleko Lublina. Estoński kaskader przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Michał Poklękowski, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport w Radiu SK Rock. Włoś, złość i ostre słowa pod adresem polskich piłkarzy po porażce z Ukrainą w towarzyskim meczu, przypomnę, we Wrocławiu. Ulegliśmy rywalom 0-2. Kibice zamiast walki i zaangażowania zobaczyli na murawie całkowity brak chęci i formy. Fani wychodzący ze stadionu po ostatnim gwizdku nie ukrywali swojego rozczarowania. Bezpośredniej i gorzkiej oceny zebrał nasz reporter Miłosz Stępień.
2: Co dzisiaj zawiodło?
3: Mi się daje, że wszystko, ale kibice przynajmniej nie zawiedli. To jest najważniejsze.
4: Zawiedli. Doping było słychać tylko ukraiński. Polaków nie było słychać.
3: Nie było tak źle.
5: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
6: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
5: Totalne dno. To trzeba grać w piłeczkę, kurde, tu ruch, ruch.
7: To nie jest za gra, to jest zabawa w ciuciu babkę.
2: A możemy powiedzieć coś dobrego o jakimś zawodniku?
7: Chyba tym, co siedział i na ławce rezerwowej.
5: Że się nie zbłaźnił. Po twarz.
7: Go nie wiem, na taczkę żwiru i tak w zachowują się jak budowlańcy, podjechać i za linią wysypać go i to będzie brama.
5: Ukrainie się chciało grać, a naszym nie. No niestety, przyjechali na wakacje.
0: Wyniki i styl gry to poważny sygnał ostrzegawczy dla kadry przed kolejnymi spotkaniami, a kolejny towarzyski sprawdzian już w środę w Warszawie zagramy z Nigerią.
1: To jest raport.
0: Dwie osoby nie żyją, to po wieczornym wypadku w miejscowości Kliny w gminie Głusk, niedaleko Lublina. Policja ustala, jak doszło do zderzenia czołowego Volkswagena i Citroena. Kierowca z Volkswagena zginął na miejscu, z kolei kierowca drugiego pojazdu został przetransportowany do szpitala, jednak i tam nie udało się uratować jego życia. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi wzdłuż pól.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Estoński kaskader Jan Rose przeszedł na linię między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w centrum stolicy. Do pokonania miał około pół kilometra, krocząc po cienkiej taśmie ponad 180 metrów nad ziemią. Jakie warunki panowały tam na górze? O tym na koniec Mateusz Chłystun.
8: Prędkość wiatru wynosiła niewiele ponad 5 km na godzinę, ale zmienna prognoza opóźniła nieco decyzję o starcie. Około 9 Jan Rose ruszył jednak na swój podniebny spacer.
9: Tutaj teraz nie wieje wiatr, a tam na górze nie wiem, może i wieje.
10: Coś też wyjątkowego dla widza tutaj z dołu, mimo że tam na górze są takie wyjątkowe wrażenia. Trudno jest zasymulować podobne okoliczności podczas treningu.
11: To jest coś takiego, co no, może się już nie powtórzyć u nas.
12: Trochę takiego stresu.
8: Że może się nie udać?
12: Mhm.
8: Uda się czy nie?
12: Uda.
8: Usłyszałem od widzów, którzy przyglądali się wyczynowi kaskadera, wpatrując się najpierw w taras Pałacu Kultury i Nauki, a potem w cienką taśmę i balansującego na niej Jana Rose, który do Warsaw Tower dotarł po niemal równo 30 minutach.
13: Pogoda.
14: Sztachnąłeś się?
15: Chyba tak, nie wiem.
14: No, trochę.
15: Dzień dobry
14: tak.
15: Państwu. Witamy wszystkich 1 czerwca. Dzisiaj na termometrach o poranku od 9 stopni do 14 w centrum Polski. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 w Łodzi i Warszawie, w Białymstoku 20, w Suwałkach 18, nad morzem też niezbyt ładnie.
14: Dzisiaj będzie program w stylu Bolek i Lolek.
16: Tak, no bo dzisiaj, drodzy, mamy Dzień Dziecka. Niestety wczoraj swoje urodziny miała Iga Świątek i Michał opowiadał o tym, że 0-2 przegraliśmy z Ukrainą i jeszcze raz przegraliśmy 0-2 z Ukrainą. Iga Świątek też z Ukrainą.
15: A Zastal awansował do finału Mistrzostw Polski w koszykówce.
16: No, wow,
15: proszę
16: państwa. Mamy to, mamy!
17: Co to ten Zastal?
18: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
19: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
15: Zaodrzeńskie zakłady przemysłu metalowego.
16: Okay.
14: A widzisz, czy czasami to jest tak, że człowiek wstaje i myśli sobie, oś mi się zastal, mi się tu.
16: Drodzy Państwo, dzisiaj Dzień Dziecka i dlatego porozmawiamy sobie o tym, kiedy budzi się w Was dziecko. W Wojtku to już słyszeliśmy.
14: Nie no, błagam Was po prostu. Ja bym wolała, żeby się czasami obudził dorosły. Michał, co u Ciebie?
0: W raportach poznęcamy się trochę nad naszymi piłkarzami jeszcze.
15: No jak dziecko, no.

0: naprawdę wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eska Rock.

0: No co? Błagam was.
1: Niektórzy mogą nie mieć tej
0: świadomości. Ja poproszę o życzenia dzisiaj i Wojtek też poprosi o życzenia dzisiaj.
1: Kądziu też.
2: I dla dzieci, i dla rodziców. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, kiedy budzi się w was dziecko i kiedy zachowujecie się jak dziecko. Proszę bardzo, po jednym przykładzie, ja kiedy widzę słodycze, naprawdę podjadam, podżeram, chodzę na lody, kiedy dzieciaki nie patrzą.
0: Nie no, błagam cię, tak. Ja od wszystkich swoich eksu słyszałam, Boże, ile masz lat, Ziętara? 5? No i cały czas czekam, kiedy dorosnę.
3: Pod tym też nie mogę podpisać, ale gdyby na przykład się nadarzyła okazja, żeby obejrzeć kosmiczny mecz albo film animowany auta, siadam, oglądam.
2: No to właśnie o takie przykłady Państwa pytamy. Messenger jest kierunek do Waszej dyspozycji. Auta to Aśka chciała powiedzieć, że ona w autach mówiła nawet jednym głosem.
3: No, żartujesz?
0: Była Mirena Syrena.
2: Tak było.
0: W autach 3 chyba.
2: Tak no, było. Kiedy budzi się w Was dziecko? Drodzy słuchacze, czekamy. Pamiętajcie, zawsze mówiło się tak, że najważniejsze, żeby było zdrowe. Jak mnie pytali, córka czy chłopczyk? W sensie dziewczynka czy chłopiec? Najważniejsze, żeby było zdrowe. No to najważniejsze jest to, żeby dziecko nam się zdrowe rodziło.
4: Teraz dziecko masz, nie? I ono się urodziło niedawno i jest taka tragiczna sytuacja, bo ono jest homo sapiens. I co byś zrobiła w ogóle w tej sytuacji?
5: No jak dziecko byłoby homo sapiens, no pewnie no wychowałabym, no co miałabym zrobić?
6: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowo sesja radiowa dobrze rokuje.
0: Po prostu, Boże, naprawdę, wyobraź sobie, po prostu rodzi ci się dziecko, patrzysz homo sapiens.
2: Ale zobacz, ty się dziwisz, że Wojtek tłumaczy, że najpierw muszą być rodzice, żeby było dziecko. To trzeba takie rzeczy tłumaczyć, no.
3: Tak jest, no różne tragedie chodzą po ludziach.
2: Lepiej nie mieć homo sapiensa
0: no,
2: mojego w domu.
0: Was, in a life, jak to w życiu, i tu teraz.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Tatuś wam pokaże, jak to się robi.
1: No pokaż, Kąciu,
2: no
1: jak to się robi.
2: No pokaż teraz.
1: Dzisiaj,
2: pokaż,
1: proszę państwa, budzimy w sobie dziecko. Powiedzcie nam z okazji Dnia Dziecka, kiedy budzi się w was dziecko.
3: Zawsze wtedy, kiedy mam ze sobą butlę z Helen. No i co? Zatkało kakao?
2: No zatkało kakao, dawaj te butle tutaj. Butla szybko, będziemy się sztachać.
0: Oddajemy. O, już zeszło.
2: O, już zeszło, szybko schodzi.
4: Ty, ale
2: szybko
4: robi się ciemno w oczach, mroczki się pojawiają.
2: Weź, błagam cię.
4: Zaczynam czuć się nieco dziwnie.
1: No i super, wypłata z trzech na dwoje przechodzi, więc nie ma problemu.
0: Drodzy państwo, kiedy budzi się w was dziecko?
5: We mnie budzi się dziecko za każdym razem, kiedy wychodzi nowa seria bajki Dragon Ball. Pomimo 45 lat na karku, zawsze siadam, oglądam i bawię się tak samo świetnie, jak za dzieciaka.
3: No i tego się trzymajmy. Czekamy na wasze messengerowe zgłoszenia.
6: 6 na 9 w

0: proszę Państwa, dzisiaj mamy Dzień Dziecka, dzisiaj mamy Dzień Rodziców, ale też co pół godziny mamy moment, w którym mówimy o poważnych rzeczach i tak właśnie zaraz będzie u Michała Poklękowskiego w raporcie, ale jeszcze chwilę wcześniej zaglądamy do Meliny.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Eski Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura w Płocku wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, do której doszło w trakcie policyjnej interwencji podjętej po zgłoszeniu o biegającym po mieście nagim, krwawiącym mężczyźnie. Po zatrzymaniu policjanci założyli mężczyźnie kajdanki. Leżąc na chodniku, przestał oddychać. Mimo podjętej reanimacji, zmarł. W izraelskim nalocie przeprowadzonym w niedzielę w południowym Libanie zginęło 8 osób, 3 kobiety, a 19 zostało rannych, podało libańskie Ministerstwo Zdrowia.
5: To jest raport.
6: Prawie 57% badanych Polek i Polaków uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci. 81% ocenia, że warunki rozwoju dzieci są lepsze niż jeszcze 20 lat temu, a 64% Polek i Polaków jest zdania, że lepszy dostęp do lokali mieszkalnych poprawiłby dzietność w naszym kraju. Tak wynika z najnowszego badania IBRIS.
5: Rok. Sport.
6: Bardzo nieudane, wręcz kompromitujące. Towarzyskie starcie polskich piłkarzy z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Jan Urban zaczął mecz podstawowym składem z Zielińskim, Szymańskim, Lewandowskim czy Pietuszewskim. Na początku drugiej połowy dokonał kilku zmian, dając szansę debiutantom. To jednak nie odmieniło gry Polaków, którzy pod wodzą Urbana przegrali drugi mecz z rzędu. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału French Open z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała z Polką 7-5, 6-1. Tegoroczna edycja paryskiego Wielkiego Szlema obfituje w porażki faworytek. Z 6 najwyżej rozstawionych zawodniczek pozostała tylko Aryna Sabalenka. W odprawianiu faworytek dobrze idzie Mai Chwalińskiej, która dziś zagra z Diane Parry.
7: No i co uważasz? No,
8: moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
7: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja.
1: 6 na 9 w Esce Rock.

0: 19 minut tylko, drodzy Państwo, do godziny 7. Dzisiaj rozmawiamy o tym, kiedy budzi się w Was dziecko. We mnie budzi się dziecko zawsze wtedy, kiedy słyszę takie pierdolety, o których opowiada Aśka na przykład. Opowiadaj, proszę.
1: Bardzo proszę. Wracała pani z wakacji.
0: O.
1: Tak. Pani Niemka przekraczała busem szwajcarsko-niemiecką granicę i poproszona została o to, żeby jej pokazać jej bagaż. No to wyjęła, bardzo proszę. 55 dużych walizek. Powtórzę jeszcze raz. 55 dużych walizek. Nie takich małych kabinóweczek, tylko dużych walizek. Wszystkie te walizki prześwietlili i okazało się, że wszystko było w porządku. Nie zawierały absolutnie niczego, czego nie można byłoby wwozić, ale za to, co było w walizkach, po prostu ciuchy, ubrania, przedmioty osobiste. No i tyle pani potrzebowała. 55 walizek, żeby dopakować swoje łachy.
2: Kiedyś był taki żart, że jak Niemiec jechał do Polski, to jego samochód już tu był. Teraz Niemiec idzie do Polski, jego walizka już tu jest.
3: 6/9 w Esce Rock. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.
3: SK Rock.

0: Pamiętam, to był rok gdzieś 2010-2012, kiedy zespół Scorpions ogłosił, że już nie będzie więcej grał. Była wielka trasa pożegnalna, jedna z któryś. No i było mi bardzo smutno. Teraz już wiem, że po raz kolejny będę miał szansę ich zobaczyć 23 lipca w Gliwicach albo 25 lipca w Atlas Arenie w Łodzi.
1: A widzisz, a Robert napisał, o właśnie takie Scorpions sprawia, że znów jestem małym chłopcem.
2: No właśnie, i w panach z grupy Scorpions też obudziło się dziecko i po tych 10 latach czy 15, kiedy nie grali, postanowili, a jednak pożegnajmy się raz jeszcze, jak Najman na przykład.
0: Teraz już nawet się nie żegnają, tylko na każdym koncercie się witają. Proszę Państwa, dzisiaj wiadomo, jaki dzień, dzień dziecka, dzień rodziców też, jak się okazuje. No i z tej okazji pytamy, kiedy budzi się w Was dziecko?
3: Witajcie. W facecie budzi się dziecko od samego rana każdego dnia, bo facet nie dorasta, tylko zmienia mu się zawartość portfela, a tym samym i zabawki, którymi się może bawić. Pozdrawiam serdecznie.
1: Jak to mawiała moja babcia, że mężczyźni dojrzewają do 5 roku życia, potem już tylko rosną.
0: To prawda, potem się pojawia broda i tak dalej.
4: 6 na 9 w Esce Rock.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Sandra Kubicka publikuje zdjęcia z łóżka z nowym partnerem i ubolewa. Muszę oglądać Ligę Mistrzów. Ogląda mistrzów, no bo w łóżku ma amatora. A amatora Ligi Mistrzów.
2: Oj, kondzio, kondzio. Karolina Domaracka miażdży kreację Małgorzaty Rodzenek. Trzeba było od razu se walnąć blackface. Ja nie wiem, co znaczy walnąć se blackface, ale nie brzmi to zachęcająco.
3: Tymczasem Roxana z hotelu Paradise związała się z Mateuszem. Ciekawe, jakiej liny użyli.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama. Eska Rock. Eska Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.
6: Kings of Leon. Franz Ferdinand.

0: Chemical Romance. Sum 41. Faith No More. Słuchacie Eski Rock.
1: To 48-letni znany adwokat z Warszawy. Mowa o kolejnym zatrzymanym w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Alkoholu nie da się kupić od 22 do 6 rano. Nocna prohibicja już w całej Warszawie.
2: Eski Rock. Raport.
1: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Jan Urban uspokaja. To było pożyteczne spotkanie. Polscy piłkarze przegrali 0-2 w meczu towarzyskim z Ukrainą. Gra biało-czerwonych pozostawiała wiele do życzenia, czemu wyraz dali kibice wychodzące ze stadionu we Wrocławiu. Więcej o tym spotkaniu nasz reporter Michał Rawa.
3: Selekcjoner Jan Urban podkreślał, że w tym spotkaniu chciał sprawdzić wielu nowych zawodników.
4: I tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć.
3: Kapitan kadry Robert Lewandowski dodawał, że jego zdaniem wynik nie do końca odzwierciedla to, co zobaczyliśmy na boisku.
5: Bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie szli jedną bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy się zremisować.
3: Ale zupełnie inaczej to spotkanie odebrali kibice.
6: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry! Młodzi nic nie pokazali!
7: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
6: Totalne dno!
3: Biało-czerwoni będą mieli okazję poprawić humory kibiców już w środę.
1: Wtedy Polacy zagrają towarzysko z Nigerią na PGE Narodowe.
2: To jest raport.
1: Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb to 48-letni znany adwokat z Warszawy, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak działał ten mężczyzna i za co dokładnie odpowiada?
8: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Nocna prohibicja już w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od 22 do 6 rano. Miasto liczy na to, że po tym jak pilotaż sprawdził się w dwóch dzielnicach, teraz w całej Warszawie spadnie liczba nocnych interwencji służb.
9: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program Warszawskiej Bezpiecznej Nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
1: Mówiła radna Anna Auksel Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Warszawy. Ograniczenia w sprzedaży alkoholu nie obejmą restauracji, barów czy klubów.
10: Nalej mi kielicha.
11: Czego sobie życzysz?
10: Siwuchy.
12: Pogoda.
13: Hej ho, hej ho, hej ho.
14: Słyszałem, że paru znajomych z radości musiało się napić w związku z nadchodzącymi zmianami. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zmiany pogodowe, to te będą dzisiaj widoczne na południu naszego kraju w godzinach porannych. Tam możliwe opady deszczu, Wrocław, Kraków, Rzeszów. W godzinach późniejszych, między innymi Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn. W godzinach wieczornych nawet mogą wystąpić burze. Takie są zwiastowane dzisiaj warunki atmosferyczne, a na termometrach zobaczymy od 18 w Suwałkach przez 20 w Białymstoku, 22 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i 18 w Krakowie.
13: A co to znaczy godziny późniejsze? Bo mnie to akurat obchodzi, bo ja tu ptać wtedy będę.
15: Że później, no teraz to jest teraz, a później to jest później, czego
13: a
15: nie rozumiem.
13: A po prostu, tak? Czyli tak, później występują 22, czy później 14?
15: No to już 14. Sam sobie każdy wymyśli. Drodzy Państwo, prohibicja nocna w Warszawie od dzisiaj. Nie bez powodu od dzisiaj, bo dzisiaj mamy Dzień Mleka, a przy okazji mamy Dzień Bez Alkoholu.
16: Macie panowie problem z alkoholem? No, czasem trochę i mamy, ale... Zawsze jak nie jeden, to drugi postawi.
17: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
18: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
15: Kiedy budzi się w tobie dziecko? To dzisiaj Państwa pytamy.
13: Ja się to cały czas zastanawiam, kim będę, gdy dorosnę.
14: We mnie budzi się dziecko, kiedy idę na mecz. Jak siadam z kibicami, Koniec. Świata nie ma.
15: Szok. To Jaśka, broń Boże, nie idź do roboty, do radia. Co tam w raportach?
1: Budzą się też burze. IMGW przed nimi ostrzega. O tym powiem w raportach.
15: A podleje nam ogródki.

0: O czym to my sobie dzisiaj rano rozmawiamy?
1: No rozmawiamy sobie oczywiście o tym, czy dzieci są fajne i oczywiście, że są fajne i czy ile w nas dziecka jest.
2: Czy dzieci są fajne, to nie jest temat dnia na szczęście i na szczęście nie musimy udzielać pytań odpowiedzi.
1: Dzieci są fajne.
0: A co jest tematem dnia? Przypomnij naszym słuchaczom.
2: Kiedy budzi się w nas dziecko, bo mamy Dzień Dziecka, ale mamy też Światowy Dzień Rodziców.
3: No i kiedy budzi się w nas dziecko?
2: Kiedy to prawdziwe dziecko zasypie.
4: No ja mam straszny niedosyt po dzieciństwie, jeżeli chodzi o chodzenie.

0: Tak jak w piosence Kazika, gdy nie ma dzieci w domu, to robimy się niegrzeczni. Tak jak ludzie wyjeżdżają na wakacje bez dzieci, to nagle zaczynają się zachowywać, jakby mieli 15 lat i jechali na wycieczkę szkolną, siedzieli z tyłu w autobusie,
1: tak,
0: nie?
1: To niestety wygląda.
0: Wyciągają rzeczy z plecaka i już na lotnisku hania.
1: Tak. A co wyciągasz zazwyczaj z plecaka w takich sytuacjach?
0: Bułkę.
1: Z jajkiem, no klasyka.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ale to miało zmieniać głos, powiem szczerze, a wpływa także na nieco inne elementy mojego ciałka. Na postrzeganie, elokwencję, sposób wymowy, wiesz, dobór słów i w ogóle... Tak, w ogóle.
3: No. Nie, no świetnie z tobą ciebie z elokwencją ciągle. Na szczęście też mamy SK Rock, która bardzo dobrze rokuje, Muse i Cryogen.

0: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: moi drodzy, teraz to będzie dopiero opowieść z mchu i paproci.
1: Brzmi jak żart, a się wydarzyło naprawdę. Około 2000 wykroczeń błędnie zidentyfikowało urządzenie zainstalowane między węzłami Szczecin-Dąbie i Rząśnica na autostradzie A6. Chodzi o popularny w ostatnim czasie odcinkowy pomiar prędkości. No i okazało się, za błąd odpowiedzialny był urzędnik, który w nieprawidłowy sposób dokonał konfiguracji tego urządzenia. W związku z tym 2000 kierowców otrzymało nieprawidłowo mandaty.
2: No tak, ale my tam byliśmy na miejscu, kiedy dokonywano tej konfiguracji.
3: Tu przyciskasz, nie resetujesz i masz coś za 130.
4: 6 na 9 w Esterok.

0: Słuchajcie, ktoś tu musi być poważny. I niech to będzie Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Samolot Cessna awaryjnie wylądował wczoraj wieczorem na polu w pobliżu Barczewa w Warmińsko-Mazurskim. Jak podano, na pokładzie był pilot oraz jeden pasażer. Nikt nie ucierpiał, a maszyna nie została uszkodzona. Więcej o tym w kolejnych raportach. Nowojorscy radni potępili akty wandalizmu wobec konsulatu generalnego RP w Nowym Jorku i pomnika Jana Karskiego, do których doszło w minioną środę i też w piątek. Radni uznali to za niedopuszczalne ataki wymagające zdecydowanej reakcji lokalnych służb.
1: To jest raport.
2: Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że francuska marynarka wojenna zatrzymała wczoraj kolejny tankowiec pochodzący z Rosji i objęty sankcjami międzynarodowymi. Zatrzymanie odbyło się na Atlantyku.
1: SK Rock Sport.
2: Reprezentacja Ukrainy za mocna dla polskich piłkarzy w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Spotkanie rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie, w której rywale dwukrotnie trafili do bramki Polaków. Kolejny mecz towarzyski biało-czerwoni rozegrają w środę z Nigerią. Piłkarze wieczystej Kraków wywalczyli awans do ekstraklasy. W finale baraży pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Awans wieczystej oznacza, że na najwyższym szczeblu wystąpią aż trzy krakowskie drużyny. Industria Kielce po 3 latach wróciła na mistrzowski tron. Kielczanie wygrali drugi mecz finału z Orlen Wisłą Płock, tym razem we własnej hali. 36-27.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Guns N' Roses, za nami już na antenie jest Rock Nothing. Tak nazywał się ten numer, dokładnie 20 minut do godziny 8. Wracamy do tematu przewodniego.
1: Wracamy do tematu przewodniego, czyli do tego, kiedy w was rodzi się dziecko i czy w ogóle to dziecko w was jeszcze ciągle tkwi. Mam nadzieję, że tak, bo ja uważam, że ten moment, kiedy przestajemy mieć dziecko w sobie, to już jest naprawdę źle.
2: To prawda, u mnie się też rodzi takie dziecko przy okazji wydarzeń. Mówiłem wydarzenia sportowe, ale też koncerty. Na przykład Gansi w ogóle w czwartek w Gliwicach się zameldują. Jakiś mam takie motyle w brzuchu, że jak gdzieś jadę, jestem podekscytowany i zestresowany. Czy dobrze trafi, czy wejdę, czy mnie wpuszczą, czy nie będę przez cały koncert się bał, że będę musiał iść do toalety, a będzie wielka kolejka. To mnie zawsze najbardziej stresuje.
0: Jadę, jestem podekscytowany, strach z tobą jeździć. Ja patrzę, a tu Wojtek podekscytowany.
1: Boże, wyobrażasz sobie taką historię, podekscytowany Wojtek? Boże, nie wiem, czy mogłam sobie z tobą poradzić.
0: Drodzy państwo, kiedy budzi się w was dziecko?
3: Cześć, moja mama na emeryturze postanowiła zapisać się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kiedy jechała na pierwszą swoją wycieczkę. Tak trochę żartobliwie zapytałam się, czy flaszkę spakowała. Mówię, no co ty, no daj spokój w ogóle, no przecież bez przesady. Jest by tam o 8 rano, napiszę do niej o 12, jak tam, jak podróż. Nie, no super i w ogóle, nie? Flaszka już pękła, mówi do mnie. Kiedyś się siedzi tam na końcu w tym autobusie, nawet i pod koniec życia na emeryturze.
2: No i tak trzeba żyć, proszę państwa, no.
0: Dokładnie.
1: Pani mama na emeryturze siedzi z tyłu, a tam podekscytowany Wojtek.
0: Jak mama siedzi z tyłu?
2: Matka, nie, mama siedzi z tyłu.
0: No, przecież wszystko się zgadza, no.
4: 6 na 9. ESTRO. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.

0: Proszę Państwa, Skarok to jest radio nadzwyczaj przyjazne zwierzętom. Jak nie żarty o dzikach, jak nie o małpkach, no to proszę bardzo, krowy na pierwszym planie.
1: Tak jest i to jest bardzo poważna, bardzo dorosła informacja. Naukowcy twierdzą, że nie doceniamy krów. I mają rację. Autorzy raportu opublikowanego na łamach czasopisma Plus One zauważają, że uwaga, te udomowione gatunki, takie właśnie jak bydło domowe, żyjąc w bliskim kontakcie z ludźmi, są zwierzętami wysoko społecznymi. Są w stanie rozpoznawać twarze, nie tylko na ekranach, ale także na małych zdjęciach, co sugeruje, że identyfikują rysy twarzy, a nie tylko taki ogólny wygląd typu o, niski, wysoki, blondyn, brunet. Nie, nie, po prostu konkretnych ludzi rozpoznają. Autorzy badania wykazali, że krowy chętniej, uwaga, przyglądały się radosnym ludziom niż tym, którzy w prezentowanych nagraniach okazywali gniew.
2: Też ostatnio ten mój stek tak dziwnie na mnie patrzył, ale podlałem masełka i się uspokoił.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To on skradł serce Sandry Kubickiej. Adam kształcił się w Los Angeles, a dziś jest zamożnym przedsiębiorcą. Mam taki tytuł alternatywny. To on nie skradł serca Sandry Kubickiej. Wojtek kształcił się w Zielonej Górze, a dziś jest podrzędnym radiowcem.
2: U mnie z kolei Ola Ciupa i Paweł Bomba dokazują na zagranicznych w czasach w plażowych wdziankach. I tak sobie myślę, było takie powiedzenie kiedyś, że migrenę to mają radziwiłowie, a ciebie po prostu łeb napiernicza. I ja myślę sobie tak, celebryci to noszą plażowe wdzianka, a ja to tylko zwykły kostium kąpielowy.
3: Leonardo DiCaprio drepcze nocą za rękę z młodszą o 24 lata Wiktorią Ceretti. No w pewnym wieku to już się trzeba kogoś trzymać.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
7: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
7: Reklama.

0: Eskalok. Wieczorem na polu pod Barczewem koło Olsztyna awaryjnie wylądował samolot Cessna, którym podróżował pilot i pasażer. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska na Mazowszu.
1: Eskalok. Raport.
0: Ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Specjalny samolot leci do Chin po ciężko chorą Polkę. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, do Pekinu udaje się transport medyczny po 24-letnią Klaudię Uciechowską. Polka zachorowała na agresywny nowotwór jajnika, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: 24-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Pekinie. Jest nieprzytomna. Rodzice założyli zbiórkę na jej leczenie, na co zareagowały polskie władze i zaproponowały transport do Polski. Ojciec kobiety w rozmowie z TVN24 przekazał, że Klaudia ma w najbliższy czwartek przylecieć do Wrocławia. Wcześniej przejdzie dokładne badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi. 24-latka jest studentką filologii chińskiej, dlatego wyjechała do Chin. Dwa miesiące temu źle się poczuła i od tamtego czasu jej stan zaczął się szybko pogarszać.
1: To jest raport.
0: Pilot i pasażer są cali. Wieczorem na polu pod Barczewem koło Olsztyna awaryjnie wylądował samolot Cessna, którym podróżował pilot z jednym pasażerem. Więcej o tej sprawie nasz reporter Andrzej Brzozowski.
3: Pilot zdecydował się lądować na polu rzepaku po tym, jak usłyszał nierówną pracę silnika, informuje olsztyńska policja. Awaryjne lądowanie odbyło się na płaskim polu w pewnym oddaleniu od zabudowań. Pilot był trzeźwy.
0: Teraz tym zdarzeniem zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Po przegranym meczu w walce o ćwierćfinał Iga Świątek odpadła z turnieju Rolanda Garrosa. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7. Główny metodyk Polskiego Związku Tenisowego, trener Piotr Unierzyński, uspokaja jednak fanów polskiej tenisistki, tłumacząc, że porażka zadziała na nią wyłącznie motywująco.
4: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
0: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chustynem trener Piotr Unierzyński. Szkoleniowiec podkreśla, że sztab Igi i też ona sama postawią teraz na intensywne przygotowanie do wielkoszlemowego turnieju w Londynie.
4: Paradoksalnie dobrze się stało, że ma więcej czasu na przygotowanie do Wimbledonu, bo Iga bardzo szybko się uczy, więc te dodatkowe kilka dni już na pewno sprawią różnicę.
0: Początek Wimbledonu 29 czerwca.
1: Słuchacie raportu w SCR.
0: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska na Mazowszu. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki dla polityków, w którym pan wójt chciał się podlizać, miała jednak trafiać wyłącznie do jego bardzo, ale to bardzo głębokiej kieszeni.
5: Proszę Państwa, wyświetlił mi się taki post na Facebooku. Pan Sebastian Kawa napisał: sukcesy Polaków na Mistrzostwach Świata to tak wstydliwy temat, że nikt o tym nawet nie wspomniał w mediach publicznych. Drużyna z Paryża czy przegrana reprezentacji w piłkę była ważniejsza. A w ostatnich dwóch tygodniach, kiedy walczyliśmy w Częstochowie, nie było żadnych sukcesów Polaków w najwyższych rangach w zawodach. I tutaj chyba mamy ironię, bo pan Sebastian Kawa zdobył tytuł wicemistrza świata w klasie otwartej podczas 40. szybowcowych Mistrzostw Świata. W Częstochowie właśnie.
6: Fantastycznie, to gratulacje.
7: Nie wspomnieliśmy, no? Mamy to, no i tyle.
6: No już.
7: Już.
8: Pogoda.
6: Trochę trzeba mieć dziecka w sobie, żeby się bawić takimi zabawkami jak szybowiec, nie?
5: Oczywiście, jeszcze czekamy na tego słuchacza, który powie, że na supach były Mistrzostwa Polski. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od stopni 18 na wschodzie i południu, w centralnej Polsce do stopni 22, ale w ciągu dnia temperatura nie będzie miała aż takiego znaczenia, ponieważ chmury deszczowe i burzowe będą się panoszyły najpierw na zachodzie, później na południe, a później też w centralnej Polsce.
7: A dzisiaj do dnia bez alkoholu i dnia mleka dokładamy także święto bułki. Bułka z mlekiem to jest jakiś pomysł na śniadanie.
9: Taką bułkę można najłatwiej schować na plaży tartą.
10: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
12: Od 6 do 9
11: w SRO.
7: Kiedy budzi się w państwu?
5: U was, drodzy słuchacze.
6: Nie używaj już tego helu, naprawdę.
7: Ale ci powiem, tak?
6: Jest trochę, tak.
7: Skutki uboczne.
5: Jeszcze słuchacz Zielonej Góry pisze, że dlaczego media głównego nurtu nie trąbią o tym, że Zastal awansował do finału Mistrzostw Polski?
7: A co w raportach drugim?
0: A w raportach najnowszy sondaż poparcia partii politycznych.

0: Tak wygląda ten nasz świat dziecka, bo dzisiaj o tym z Państwem rozmawiamy. Kiedy budzi się w Tobie dziecko?
1: Ja czasami jak przychodzę tutaj do 6 rano, zaczynamy program, myślę sobie rany. Czy my kiedyś jeszcze będziemy dorośli w ogóle? Bo to jakby zazwyczaj my się jednak zachowujemy jak trójka dzieci.
2: Mhm. A, to prawda, absolutnie. Jeszcze gdybyście Państwo nas posłuchali poza anteną, to już w ogóle. Ale to jest Wasz program przede wszystkim, dlatego jesteśmy ciekawi, kiedy to dziecko Was się budzi albo kiedy nie zasypia.
3: Dla faceta jest najgorsze pierwsze 40 lat dzieciństwa. Potem już to jakoś idzie z górki, także nie jest tak źle.
4: Kiedy budzi się we mnie dziecko? No, jest wiele takich sytuacji, natomiast chyba taka najbardziej niepożądana to wtedy, kiedy trzeba posprzątać, prawda? No, wtedy by się przydał ktoś, kto by to za mnie zrobił.
5: A kiedy budzi się w nas dziecko, to teraz tak jest dobry moment, żeby przyznać się z ręką w noc, znaczy na sercu, ile razy po komu

0: A nie, proszę, kobiety przodki, proszę
1: nie,
0: bardzo.
1: To jest naprawdę bardzo w ogóle ciekawa historia, bo to jest absolutnie nowy utwór Paula McCartneya, singiel z najnowszej płyty The Boys of Dungeon Lane.
0: 18. solowy album Paula McCartneya.
2: Singiel?
1: Singiel.
2: Ale jak się nazywa?
0: Coming Zeit, no tuż to.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Just Somebody, Kings of Leon. Ja tak a propos używania ludzi, chciałam powiedzieć, że po korytarzach prawdopodobnie we wszystkich pracach biega bardzo dużo dzieci i wy Boga w sercu nie macie, żeby te dzieci zwlekać o tej porze.
1: Tak, mamy kolegę, który deski 2 przeprowadził 4 swoich własnych dzieci.
2: No,
1: jedna rzecz, że ich wszystkich obudził, a druga rzecz, że ma 4 dzieci. Ja w ogóle szaluję.
0: Tak, że ich pobudził, powiedział, wstawać, idziemy do pracy.
1: Zadowolone, że no. Ho, ho. Proszę Państwa, był moment, w którym sobie żartowaliśmy, że jeszcze brakuje nam informacji o słupach. No i proszę bardzo.
3: Witam. No i jestem od tych słupów, no, jak mnie wywołaliście do tablicy. No, co prawda mistrzostw Polski nie było, ale były dwa równie wysokie rango, jeśli chodzi o słupy zawody. Park Center i Vertropi, gdzie płynęliśmy na 47 km 2 tygodnie temu. A tydzień temu były jedne też z większych zawodów słupowych na Śląsku, w Dąbrowie Górniczej. Silesia Sup Cup. Także dzieje się za tydzień. A w czwartek jedziemy do Rewy, w Rewie King of the Bay. Także się dzieje cały czas, co tydzień gdzieś pływamy.
0: A oni na tych supach to slalomem czy na szybkość?
1: A ja myślę, że to są zawody w wiązaniu supów.
2: Tak, bardzo dobrze.
4: 6 na 9 w SC Rock.
0: Ledwo wiąże supa z supem.

0: Autopromocja. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Już jutro na posiedzeniu rządu przyjęty zostanie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych w Polsce. Takie informacje przekazała dziś rano minister edukacji Barbara Nowacka. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to niemal 33% badanych poparłoby Koalicję Obywatelską, a przeszło 26,5% Prawo i Sprawiedliwość. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu.
2: To jest raport.
3: Prokuratura w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 7 oskarżonym o udział w nielegalnym obrocie tytoniem i spirytusem pochodzącymi z przemytu. Kontrabanda wprowadziła na rynek ponad 300 tysięcy papierosów oraz prawie 2,5 tony tytoniu, no i naraziła tym samym Skarb Państwa na niemal 3 miliony złotych strat.
2: SK Rock Sport.
3: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny sukces. Polska tenisistka zagra z Diane Paris, a stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlamowego French Open. Po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. Jej mecz powinien rozpocząć się około 14. W Warszawie ruszają dziś Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polacy największy sukces w tej dyscyplinie odnieśli w 2019 roku, kiedy w Mistrzostwach Świata wywalczyli brązowy medal. Żeńska reprezentacja przed rokiem zajęła 4. miejsce. Z kolei w Orlen Basket Lidze możemy dziś poznać drugiego finalistę. Z wielkim finale czeka już Zastal Zielona Góra, który w półfinale nie dał żadnych szans Arce Gdynia. Rywalizację z nią wygrał 3-0. Dziś za to po raz trzeci Legia zagra z Dzikami. Bliżej finału są Legioniści, którzy wygrali 2 spotkania.
0: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.
4: Co dosłuchamy? Co leci?
5: SK Rock.
4: Co leci?
5: I Klerk.

0: Jak wiadomo, w naszym towarzystwie najdroższe steki jada Joanna i dlatego, skoro było o krowach, to powiedziała, chcę jeszcze o bawole.
1: Chcę, bo to jest bawuł albinos, mieszkający w Bangladeszu. On zrobił absolutną furorę. Właśnie tu pokazuję, proszę bardzo, tak on wygląda.
2: Widzicie państwo?
1: Państwo widzicie? Chłopaki
2: to dobrze,
1: widzą.
2: To możemy
1: i teraz
2: dalej.
1: Wy możecie sobie sprawdzić w internecie, jak on wygląda, tenże bawuł, bo jego facjata do złudzenia przypomina prezydenta Stanów Zjednoczonych i dlatego został nazwany Donald Trump.
2: No, jest jedna różnica jednak, chciałbym się przyczepić, no, bo jak dobrze, na albinosa przystało, ten bawuł jest biały, a tak. Donald Trump, jak wiadomo, pomarańczowy.
1: No, ale ma taką żółtawą tę grzywkę, tenże bawuł, jak tak się przyglądam. Jednak. No i fakt, że ta grzywka rudawa nie chroniła go przed smutnym przeznaczeniem i Donald miał pójść do uboju, jednak przez to, że stał się gwiazdą mediów społecznościowych, Kondzi, uspokój się, rząd w Bangladeszu darował mu życie i umieścił go w lokalnym zoo. Będzie żył.
2: Zobacz, Kondziu, nawet bawuł jest wyżej od nas, bo został gwiazdą mediów społecznościowych. A my gdzie zaszliśmy?
0: Nigdzie.
3: Na 9 w SC Rock.
4: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

to kiedyś dziecko w nas poszło spać? Nie. Pamiętajcie, Mark Twain powiedział jedną rzecz. Nie starzejemy się, nie przestajemy się bawić dlatego, że się starzejemy, tylko starzejemy się dlatego, że przestajemy się bawić. Więc, żeby się nie starzeć, trzeba być wiecznym dzieckiem.

0: Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzica rozmawiamy z Państwem o tym, kiedy budzi się w Was dziecko.
1: A ja uważam w ogóle i mam taki wniosek i apel, że dorosłość powinna być tylko dla chętnych.
0: Mhm.
1: Kto chętny?
2: A wiesz co, a emerytura to w ogóle powinna być na początku. No bo po co mi później na starość,
1: prawda?
2: Jak już się nie mogę ruszać, z balkonikiem chodzę. Na początku zaczynamy na przykład po studiach od razu 10-20 lat emerytury. Mamy na to kasę od państwa, a później odpracowujemy.
1: To ty jesteś mądry naprawdę, a? Wiesz? Taki niby dzieciak, a jak proszę kombinuje, no.
0: No, Konfederacja nie lubi tego. Proszę państwa, co u was?
3: Powiem wam, że największe dziecko budzi się we mnie, kiedy jedziemy z rodziną na wakacje samochodem po Europie. Uwielbiam to, jak za dzieciaka, a ostatnimi czasy to chyba największe dziecko obudziło się w autokarze do Pragi na Brusa z wami. Oczywiście na tylnych siedzeniach. Wiadomo, co było. Była słoninka, były ogóreczki, były łzy sołtysa.
0: No, przypominamy, to był legendarny wyjazd, który rozpoczął tak naprawdę cykl Escarocon Tour na koncert Brusa Springsteena, który się nie odbył.
2: To prawda.
1: Ale wam zazdroszczę tej słoninki.
0: No. Nam? Chyba Jarowi, Dawidowi i pani.
2: Tym, co jechali. My chcieliśmy taki kolejny wyjazd zorganizować, ale okazało się, że nie ma takich autobusów, które miałyby 50 miejsc z tyłu.
1: Z tyłu.
2: Nie? Nie ma takich szerokich. Drodzy państwo, mówiliśmy także o tym, że nasz radiowy kolega przyprowadził dzisiaj do pracy czworo swoich dzieci. No i zastanawialiśmy się, czworo dzieci, kurczę, to chyba problem. Okazuje się, że jednak nie.
4: Na tę czwórkę dzieci to trzeba inaczej spojrzeć. To jest po prostu 3200 co miesiąc. 6 na 9.

0: To.
1: Tak.
0: Hold the line.
1: Tak, właśnie. To co, idziemy rozrabiać?
0: Tak.
1: Dobra. Zróbmy coś dzisiaj dziwnego. Dla odmiany.
0: Ja pójdę, kupię prezenty dzieciom moim.
2: Tak, ja z dzieckiem idę na fizjoterapię. A ty, co, Aśka?
1: Fajnie, a ja zadzwonię do mojego dziecka do Edynburga, a w środę przywiozę jej botwinkę. Może
0: pięknie
1: być?
0: Dziękujemy, drodzy państwo, za dzisiaj. Spotykamy się jutro.
2: Jesteśmy nudni jednak.
1: Strasznie, ale w ogóle jak flaki z olejem. Naprawdę, dajcie spokój.
0: No i dlatego pora na nas. Do widzenia.
1: Pa.
3: To było 6 na 9 SC Rock. Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.
3: Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: To 48-letni znany adwokat ze stolicy. Mowa o kolejnym zatrzymanym w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Dziś w Warszawie wchodzi w życie prohibicja. Będzie obowiązywać na terenie wszystkich dzielnic.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Na Opolszczyźnie trwa liczenie strat. To po przejściu nawałnicy w miejscowości Balcarzowice. Dziś pracę rozpocznie gminna komisja, która dokładnie oszacuje uszkodzenia. Prawdopodobnie ich przyczyną była trąba powietrzna. A dziś kolejny dzień z alertami i też niebezpiecznymi burzami, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Wczoraj cały dzień trwało zabezpieczanie zniszczonych posesji. W wyniku ataku nawałnicy uszkodzeniom w Balcarzowicach uległo w sumie 18 budynków.
3: W tym 11 budynków mieszkalnych. Dwa budynki są w stanie agonalnym.
2: Mówi nam burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak zapewnił, dla wszystkich poszkodowanych przygotowano lokale zastępcze. Ci zdecydowali się jednak zamieszkać u swoich rodzin. Nawałnice, także na Opolszczyźnie, ponownie mają pojawić się dzisiaj. Alerty przed silnymi burzami i deszczem obowiązują w 14 województwach. Jedynie na zachodzie kraju będzie spokojnie.
1: To jest raport.
0: Łącznie 7 zarzutów usłyszał zatrzymany w Warszawie 48-latek, który zawiadamiał służby o fałszywych zagrożeniach i rzekomych przygotowaniach do zamachów. To znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS-em oraz w siedzibie telewizji Republika. Na jego trop trafili stołeczni policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstwami.
4: Podszywając się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne, wysłał fałszywe zawiadomienia o czynieniu przygotowaniach do zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra spraw zagranicznych.
0: Informuje podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. 48-latek próbował uwiarygadniać wysyłane w przeszłości fałszywe zawiadomienia.
4: Załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
0: Mężczyzna miał w mieszkaniu także nielegalnie posiadaną broń oraz amunicję. Trafił do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Dziś wchodzi w życie prohibicja obowiązująca na terenie już wszystkich dzielnic.
5: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy. I rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
0: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkiem będą bary, kluby i restauracje, ale wyłącznie te z opcją spożywania alkoholu na miejscu.
6: Pogoda.
0: Dziś pogoda w kratkę z naciskiem na chmury. Poza Mazurami i Suwalszczyzną popada, w południowych regionach nawet zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni w Małopolsce do 24 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Najniższa temperatura nad morzem i w górach, tam do 17 stopni.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 12 minut po 9. To zespół Perfect Fest Rock. Jarosław Pierajewicz mówi dzień dobry. Dziś dzień dziecka. Sam od dawna nie świętuję. Moje dzieci już też urosły, więc i w ich przypadku trudno mówić o jakimś wyjątkowym dniu. Ale to, co przeżyliśmy, to nasze. I kiedy wrócę z pracy dziś do domu, to ich wyściskam, no i powiem im, że decyzja o tym, by pojawili się na świecie, była jedną z najlepszych, jakie podjąłem w życiu. Państwo też niech pozdrawiam swoje bąbelki. I mocno uściskają od nas.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Who will you follow, Evanescence?

0: Meet Love. I do anything for love, but I won't do that. Westa Rock. A teraz przeniesiemy się do lat 80., kiedy swoją historię, solową historię zaczynał pan Żądło.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Oficjalnie jako solista debiutował podczas koncertu dla Amnesty International we wrześniu roku 81, ale wtedy jeszcze śpiewał piosenki zespołu The Police, Roxanne i Message in the Bottle. A potem była już własna twórczość. Ten pierwszy legendarny, historyczny album solowy Stinga ukazywał się dokładnie 1 czerwca roku 85. The Dream of the Blue Turtles. Tak się nazywa płyta, na której pojawiło się choćby Moon Over Bourbon Street. Było też tam inne nagranie, które powstało na bazie muzyki Siergieja Prokofiewa do filmu Car Szaleniec. Russians.

0: Widziałem taki filmik w internecie wczoraj albo przedwczoraj. Mam nadzieję, że to nie było AI. Dom emerytów. Widać jakąś salę do tańców, ekipę emerytów, seniorów, którzy szykują się do tańca. Człowiek odpala filmik i czeka na to, co tam się pojawi, jaka piosenka, do której zaraz emeryci będą, seniorzy będą się poruszać. No i nagle się zaczyna. AC/DC. Widzę tam siebie w takim domu za jakiś czas. A państwo? Jakby co, możemy się tam wszyscy spotkać. Highway to Hell za nami, a przed nami spotkanie z zespołem The Cranberries.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
3: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
3: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Eskarok.pl.
1: Eskarok.pl.
5: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
5: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
5: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
5: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
1: Eskarok. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale Keanu Reeves to nie tylko jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorów na świecie, to także po godzinach muzyk rockowy. Artysta grana właśnie w zespole Dogstar, który jakiś czas temu po latach przerwy wznowił swoją działalność. Grupa ani myśli zwalniać tempa i właśnie zaprezentowała swoją nową płytę. A więcej o niej przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
8: Hi, I'm Hosier.
9: Hey, this is Jake.
10: And Josh from Greta Van Fleet.
11: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhachir Eski Rock.

The Cranberries i Dreams w Esterok. Tak jak mówiłem, 1 dzień czerwca to Dzień Dziecka. Byłbym pewnie bardzo zły, gdyby w młodym wieku tak się mi przydarzyło, że tego samego dnia miałbym i Dzień Dziecka, i urodziny. No bo odpadałaby jedna bardzo przemiła data w kalendarzu. Artur Gadowski pewnie miał takie rozkminy, kiedy był małym chłopcem, bo on przychodził na świat 1 czerwca roku 67. A więc ma dzisiaj ostatnie urodziny z piątką z przodu. Pewnie już tak się tym nie przejmuje jak przed laty, więc mogę mu życzyć po prostu zdrowia i dobrej formy w tym zespole, w którym pan Artur od dawna śpiewa, czyli w Irze.

0: jak nam się wszystko pięknie dziś układa w ten Dzień Dziecka. Bo to piosenka, którą lider zespołu Creed, Scott Stapp, witał na świecie swoje pierwsze potomstwo. Witając je oczywiście szeroko rozwartymi ramionami. With arms wide open. No dobrze, 10. raport eski rok przed nami, a potem Arachia, kultu.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
3: Autokary wiozące dzieci do szkoły zderzyły się niedaleko Kętrzyna. To w warmińsko-mazurskim. Za chwilę szczegóły tego wypadku. Akt oskarżenia już jest przeciwko urzędującemu wójtowi gminy Jedlińsk. Właśnie trafił do sądu.
4: SK Rock. Raport.
3: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwa autokary wiozące dzieci do szkoły zderzyły się w miejscowości Wopławki, niedaleko Kętrzyna, w warmińsko-mazurskim. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej, mówi nam Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
5: Dwie osoby poszkodowane, chłopiec oraz opiekunka. Opiekunka trafiła na obserwację do szpitala. Dziecko przytomne, świadome, jest obecnie badane w karetce.
3: Kierowcy autobusów byli trzeźwi. Droga wojewódzka z numerem 591 w miejscowości Wopławki jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
4: To jest raport.
3: Wymarzone studia magisterskie w Pekinie zamieniły się w dramatyczną walkę o przetrwanie. 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha w połowie kwietnia nagle trafiła do chińskiego szpitala. Stan młodej Polki jest krytyczny, a lekarze podejrzewają u niej poważne zaburzenia autoimmunologiczne, zapalenie mózgu lub potworniaka. O tym, jak błyskawicznie postępowała choroba, mówi nam mama studentki, pani Joanna.
6: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc. Przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
3: Tysiące kilometrów odległości i gigantyczna bariera językowa sprawiają, że bliscy 24-latki przeżywają prawdziwy koszmar.
6: Znaczy ja tego nie życzę nikomu, bo to najgorsza jest bezsilność i niemoc i taka niewiadoma, bo to mówię, to nie jest Polska, to nawet nie jest Europa. Problemy komunikacyjne, problemy wynikające z całej tej sytuacji, no są niebagatelne, ale musimy zbierać środki na to, żeby ją przywieźć w jak najbliższym czasie. Kiedy będzie to tylko możliwe.
3: Tymczasem przed chwilą dosłownie dowiedzieliśmy się, że z lotniska w Krakowie do Chin wystartował samolot specjalny z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej na pokładzie po to, by przetransportować do kraju ciężko chorą panią Klaudię.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Zbierał pieniądze na prezenty dla polityków. Akt oskarżenia przeciwko urzędującemu wójtowi gminy Jedlińsk na Mazowszu trafił do sądu. Chodzi o podejrzenie korupcji. Więcej o tym Anna Badowska.
7: Prokuratura Rejonowa Radom Wschód oskarżyła Kamila D. o przyjmowanie korzyści majątkowych od dyrektorów podległych gminie placówek. Według śledczych do zdarzeń miało dochodzić w latach 2018-2023. Z ustaleń prokuratury wynika, że wójt miał żądać pieniędzy od osób kierujących szkołami, przedszkolem oraz gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Tłumaczył, że środki są przeznaczone na zakup prezentów dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla. Śledczy wskazują jednak, że upominki nie były kupowane, a pieniądze miały trafić do oskarżonego. Łączna wartość korzyści majątkowej, którą miał przyjąć, została oszacowana na ponad 11 tysięcy złotych.
3: Kamil D. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. W swoich wyjaśnieniach zaprzeczył oskarżeniom i stwierdził, że został pomówiony. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.
1: SK Rock
8: biznes.
3: W Sopocie rusza dziś 16. Europejski Kongres Finansowy. Tematami przewodnimi będą bezpieczeństwo i konkurencyjność. Wydarzenie potrwa do środy. Blisko 7 na 10 firm z sektora logistyki w Polsce ma duże trudności ze zrekrutowaniem nowych pracowników. Tak wynika z badania Manpower Group. Aby pozyskać potrzebne kompetencje, firmy najczęściej inwestują w rozwój obecnych pracowników. Na 250 przebadanych modeli zabawek ponad 16% przekraczało dopuszczalne normy, m.in. ftalanów szkodliwych substancji. Tak wynika z kontroli przeprowadzonych przez UOKiK oraz Inspekcję Handlową. Ponadto 1/4 zabawek skontrolowanych w Polsce była nieprawidłowo oznakowana przez producentów. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,64 zł, za euro 4,23 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,88 zł.
0: Michał, pytanie mam, bo 2 tygodnie temu mówiłeś, że kupisz te rupie indyjskie. Kupiłeś?
3: Nie stać mnie.
0: O, to dobrze, że nie kupiłeś, bo teraz byś kupił taniej. Wtedy za 1 zł dostałbyś 24 rupie, a dziś kurs rupii spada i za złotówkę dostaniesz rupii 20.
3: Na kajzerkę jak znalazł.
1: Pogoda.
3: Dziś pogoda w kratkę z naciskiem na chmury. Poza Mazurami i Suwalszczyzną popada, a w południowych regionach nawet zagrzmi. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni w Małopolsce do 24 na Mazowszu i też Lubelszczyźnie, a najniższa temperatura dzisiaj nad morzem i w górach tam maksymalnie do 17 stopni.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: że Arnold pisał ten numer inspirowany swoją żoną. Wtedy żoną, bo potem się już ta pani żoną nie nazywała, ale to historia na zupełnie inny temat. Wtedy, kiedy powstawało Here Without You, był to romantyczny czas ich związku. Tak to często bywa w życiu. 13 minut po 10. Foo Fighters za moment w Warszawie na koncercie. Kto się wybiera? Ręka w górę? O, las rąk widzę. No dobrze, no to do zobaczenia. Unconditional dla państwa już teraz.
1: Ten kawałek.

0: autystyczny to zespół Lux Torpeda w SC Rock. Pierwszy dzień czerwca w kalendarzu. Państwo pytają, czy ja mogę pozdrawiać Państwa bąbelki. No, gdybym miał tak wszystkich pozdrowić, o których Państwa teraz proszą, no to by nie starczyło czasu do 12. Ja wszystkich ściskam serdecznie i gratuluję, że zdecydowaliście się na posiadanie potomstwa. To jest ciężki kawał chleba, naprawdę. Moi drodzy, no gratuluję i teraz czekam na kolejne pokolenia. Niech oni się teraz wezmą do roboty.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W Dzień Dziecka urodził się Artur Gadowski. O nim już mówiłem. W Dzień Dziecka, ale ten polski, urodziła się także Alanis Morissette. Ale to nie jest dzień, który w Kanadzie jest szczególnie ceniony, jeżeli chodzi o dzieci. Pierwszy dzień czerwca to nie jest u nich Dzień Dziecka. U nich National Child Day jest obchodzony w listopadzie. Więc pani Alanis Morissette jakichś takich skojarzeń z tym 1 czerwca i swoimi urodzinami aż tak mocnych nie ma. No chyba, że gdzieś jedzie do Europy, to się dowiaduje, że ma urodziny w taki dzień. To była dziewczynka, która od najmłodszych lat wykazywała talent do śpiewania. No i dość szybko postanowiła też, że będzie się tym zajmować zawodowo. Jest taka historia, która mówi o tym, że podczas wakacji w Los Angeles latem 83 roku, a więc gdy miała lat 9, miała tylko jedno marzenie. Chciała odwiedzić dom swojej idolki, znanej m.in. z musicalu Grease, Olivia Newton-John. No i gdy w końcu znalazła się przed posiadłością gwiazdy w Malibu, miała podejść odważnie do wejścia, nacisnąć guziczek na domofonie i przez ten domofon przy bramie powiedzieć któremuś z domowników, a być może samej artystce: Olivia, nie wiem, czy mnie widzisz. Chciałabym poznać cię pewnego dnia i być tak sławną jak ty. No chyba jej się udało. Wszystkiego dobrego, Alanis, na te 52. urodziny.

0: Już pojutrze w Gdańsku zaczyna się Mystic Festival z muzyką, której by nie było, gdyby nie ten zespół. Tak uważam. Black Sabbath i Paranoid. Pewnie parę osób na tym festiwalu pojawi się w koszulkach tego zasłużonego dla gatunku zespołu. Do zobaczenia już tam w Gdańsku. Powinienem się pojawić dopiero w czwartek, bo jeszcze w środę mam inny koncert na trasie, ale na pewno będę trochę trzepał piórami. I będę Państwu donosił oczywiście w tak zwanym międzyczasie, jak to tam w tym Gdańsku wygląda. Beautiful Day, za chwilę zespół U2.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
6: Yo, it's Villa Amiga from Vancouver, him and you're listening to Eska

Beautiful Day. To nie jest piosenka meteorologiczna, zupełnie o czym innym opowiada niż o prognozie pogody, o tym, co dzieje się za oknem, ale zapytam, u Państwa wszystko dobrze? Ładnie za oknem? Bo u mnie tak pół na pół, ale zdaje się, że w wielu miastach Polski dzisiaj deszczowo. Pozdrawiam serdecznie, cieszmy się tym deszczem, bo ostatnio go przecież jak na lekarstwo. Tymczasem przed nami spotkanie z zespołem The Rolling Stones. W jego składzie jest dwóch oficjalnie muzyków, tych starych, i jeden, który nazywany jest tym młodym. Mimo tego, że młody już nie jest, ma dzisiaj urodziny. Ostatnie, z tego co szybko sobie tutaj policzyłem, z szóstką, siódemką z przodu. Niemożliwe, jak ten czas zasuwa. Pan Ron Wood ma dzisiaj urodziny. Człowiek, który zresztą w dzień urodzin 28 w roku 75 pojawił się po raz pierwszy na scenie z zespołem The Rolling Stones, kiedy zaczynali swoją amerykańską trasę w Baton Rouge w Luizjanie. Przez pewien czas nie był oficjalnie członkiem The Rolling Stones, ale potem został już jako ten oficjalny do składu przyjęty. No i jest cały czas z nimi i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardzo długo. Anybody Seen My Baby? The Rolling Stones.

0: piosenka, która powstawała w tej wersji na 25-lecie tej oryginalnej. The Lemonheads w opowieści o pani Robinson. 11 i raport Eski Rock przed nami, a potem m.in. Sum 41.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale wiecie co, to jest prawda, naprawdę, ja, bo ja mam dwie córy, żeby nie było wątpliwości. Ktoś lata temu pytał, co takiemu dziecku, twojej córce małej kupić? Ja mówię, ona lubi samochodziki.
3: Aha, tak na pewno, tak prosto, było. Ale ty jesteś, wiesz co, trzeba było prosić o hulajnogę elektryczną, byś ty polatał. No,
4: i nową FIFA, wiadomo.
2: No. Oczywiście.
5: Jakieś mam takie motyle w brzuchu, że jak gdzieś jadę, jestem podekscytowany i zestresowany.
2: Jadę, jestem podekscytowany, strach z tobą jeździć. Ja patrzę, a tu Wojtek podekscytowany.
3: Boże, wyobrażasz sobie taką historię, podekscytowany Wojtek? Boże, nie wiem, czy mogłam sobie z tobą poradzić.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 Este Rock.
6: W Este Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Este Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
8: Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do tego dramatycznego wypadku doszło na obwodnicy Płocka. MSWiA nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów.
9: SK Rock. Raport.
8: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek pilne informacje z Płocka. Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do tego dramatycznego wypadku doszło chwilę przed godziną 10:00 na obwodnicy miasta.
10: Na ulicy Rataja w Płocku doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
8: Powiedziała nam Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. Na miejscu straż musiała użyć ciężkiego sprzętu, żeby wydostać poszkodowanych zakleszczonego pojazdu. Niestety pomimo reanimacji ich życia nie udało się uratować. Na miejscu cały czas prowadzone są działania zarówno policji, jak i straży pożarnej, a kierowcy korzystający z obwodnicy Płocka muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
9: To jest raport.
8: Kolejne zatrzymania to może być kwestia godzin. Tak o sprawie fałszywych alarmów mówi w rozmowie z nami szef MSWiA Marcin Kierwiński. W rękach służb jest już w sumie 5 osób, które miały stać za tym procederem, a w weekend zatrzymany został znany warszawski adwokat Maciej Z. Nie jest on jednak związany ze zgłoszeniami w Telewizji Republika czy w domu Jarosława Kaczyńskiego, ale jego metoda działania była bardzo podobna.
11: Z inną sprawą, sprzed kilku miesięcy, akurat sprawy przyspieszyły teraz, no bo też im mocniej służby, jak już pojawiły się pierwsze zatrzymania, to wie pan doskonale, że wtedy jest coraz więcej materiału dowodowego i też coraz więcej powiązań wychodzi.
8: Mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński i podkreśla, że zatrzymane osoby współpracują ze służbami.
11: Ja nie chcę tutaj zdradzać żadnej tajemnicy służb, ale służby weryfikują ten materiał, który mają, przeglądają nośniki osób zatrzymanych i na podstawie tego będą podejmować dalsze decyzje. Sprawy są cały czas rozwojowe, więc myślę, że szybko kolejne zatrzymania.
8: Przypomnę, po serii fałszywych alarmów służby siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta czy mieszkania redaktora naczelnego Telewizji Republika. Policja interweniowała też na posesję Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu Guinness w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
12: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
13: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
12: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
8: Bicie rekordu Guinnessa w Piotrkowie odbędzie się dokładnie 13 czerwca w trakcie Dni Miasta. Fryzjerzy z całej Polski podejmą próbę wykonania co najmniej 500 strzyżeń w ciągu 8 godzin.
0: Nie patrz tak na mnie, nie dam sobie ściąć tych swoich długich włosów, nie dam.
1: Pogoda.
8: Dziś pogoda w kratkę z naciskiem na chmury, poza Mazurami i Suwalszczyzną popada, a w południowych regionach nawet zagrzmi. Wyobraź sobie, Jarku, na termometrach dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Małopolsce do 24 na Mazowszu i w Lubelszczyźnie. A śmieję się dlatego, że wyobraziłem sobie przez chwilę ciebie w krótkich włosach. Najniższa temperatura nad morzem i w górach tam do 17 stopni.
0: Nie chcieliby państwo tego zobaczyć, nie.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: dzięki John Bon Jovi może to Always śpiewać, bo jest w tym dość wiarygodny. Chociaż kiedy nagrywali album Sleeper When Wet, to panowie mieli pewne problemy z dziewczynami, ale John wtedy był nie z Dorotą, z którą brał ślub w roku 89, tylko z Diane, i to z nią miał pewne przeboje, czy też raczej ona z nim. Ale to jest temat, do którego nie będziemy teraz szczegółowo wracać. Always i Bon Jovi Westy Rock. Już 12 minut po godzinie 11. Graliśmy już dzisiaj The Rolling Stones, bo dzisiaj urodziny Roniego Ouda. To jeszcze raz niech się pojawią, ale teraz z nową piosenką In the Stars.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Two-Faced i Linkin Park, a za moment 9. rocznica śmierci Chestera Bennington'a. Będziemy o niej oczywiście opowiadać. Teraz jednak jest 1 dzień czerwca, Dzień Dziecka. W czasach PRL-u też go obchodziliśmy tego dnia.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Nawet tego dnia były organizowane różnego rodzaju imprezy, jak 40 lat temu to robione przez Zarząd Wojewódzki Socjalistycznej Młodzieży Polskiej we Wrocławiu. Tam była dobra impreza, sporo zaproszonych gości, ale głównym celem było zebranie dochodu z biletów, który miał być przeznaczony na ufundowanie 10 książeczek mieszkaniowych dla wychowanków domu dziecka. Piękna inicjatywa, naprawdę, w której mieli brać udział także Lady Punk. No i wzięli. I to jak wzięli. Państwo wiedzą, znają tą historię, bo ja już ją kiedyś opowiadałem. Jan Borysewicz obnażył się tam na scenie, pokazując z publiczności przyrodzenie. Przez długi czas myślałem, że historia była jedną z takich legend, ale ktoś mi podrzucił dzisiaj, dokładnie dzisiaj, skan artykułu z gazety, która wychodziła po tym wydarzeniu, której tytuł już wszystko wyjaśnia. W dniu dziecka. Striptease Borysewicza. No i artykuł pełen słów oburzenia, że artystom wolno więcej. Już wtedy można było tak powiedzieć, dokładnie te 40 lat temu. Pan Jan nie lubi wracać do tej historii, więc proszę go o nią już nie pytać. Moje Kilimandżaro, Lady Punk.

0: Born to be Wild. Ciekawa rzecz taka, że piosenka, jeżeli chodzi o tekst, nie napisał żaden z chłopaków z zespołu, z Steppenwolf, tylko brat perkusisty Dennis Edmonton, który opowiadał kiedyś o tym, jak to pewnego dnia szedł Hollywood Boulevard i zobaczył w oknie plakat z napisem Born to Ride, przedstawiający motocykl wystrzeliwujący z ziemi niczym wulkan otoczony ogniem. A że on w tym mniej więcej czasie kupił swoje pierwsze auto i czuł wolność wynikającą z tego, że może do tego auta wsiąść i gdzieś pojechać, wykombinował taką, a nie inną piosenkę, a raczej tekst do niej. Born to be Wild. To była grupa Steppenwolf, a za moment także z tamtych lat The Trox.
1: Autopromocja, playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
4: SK Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Paul McCartney prezentuje wyczekiwany album. The Boys of Dungeon Lane to nie tylko 18 stylowy album Paula McCartneya. To zbiór głębokich wspomnień, który odsłania nieznane dotąd historie i przynosi nowe, inspirowane miłością utwory jednego z najważniejszych artystów współczesnej kultury. Artysty, który lada chwila będzie świętował swoje 84 urodziny. A więcej o nowej płycie Paula McCartneya przeczytacie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
6: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
7: This is Anthony Kiedis of
8: the Red Hot Chili Peppers.
7: And Flea, inviting you to keep it tuned.
9: Right here!

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

The Trucks i Wild Thing. Opowiadajmy już Państwu jedną historię. W tej godzinie z 1 czerwca z Polski czasów PRL to jeszcze jedna, już bez żadnego rozbierania. Bohaterem będzie Krzysztof Skiba, który dokładnie 1 czerwca roku 1988 został zatrzymany przez milicję w czasie koncertu, czy też happeningu na dachu kiosku Ruchu. Jak to ładnie kiedyś opowiadał, wgramolił się tego dnia na dach kiosku Ruchu przy domu handlowym Magda w Łodzi. Potem rozwinął transparent z napisem Press z czerwonymi kapturkami i drugi z napisem Świat upokój dzieciom mieszkania. A potem rozrzucali ulotki z rysunkami rakiety kosmicznej i śpiewali piosenki dziecięce. Takie to były niezależne obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. No ale niestety milicja obywatelska i ZOMO nie potrafiły rozszyfrować tych szlachetnych intencji. Skiba wspomina, że przed kioskiem zebrał się spory tłum gapiów, a liczący na was milicjanci wskoczyli na dach i szarpali się z nimi, no i udało się zabrać jeden z ich transparentów. Ale potem milicja uciekła z kiosku i wezwała posiłki. Po opuszczeniu przez milicję dachu ogłosiliśmy pierwsze zwycięstwo nad komuną od czasów strajków w sierpniu roku 1980. No ale po pół godzinie przyjechało ZOMO w bojowym rynsztunku, no i sprawnie spałowali i przepędzili naszą widownię. A potem Skiba spędził trochę czasu w areszcie Łódź Śródmieście. Ale wspomina, że to był naprawdę udany Dzień Dziecka.

0: Hayley, Marillion na koniec poniedziałkowych historii kultowych w SC Rock. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Reklama.
2: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
4: Utrudnienia na obwodnicy Płocka. Służby badają przyczyny tragicznego wypadku. W raporcie Kraków i wyrok pseudokibiców ruchu Chorzów z grupy Psychofans. Dziś święto wszystkich dzieci. Zapytamy najmłodszych o wymarzone prezenty.
2: SK Rock. Raport.
4: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Służby badają przyczyny tragicznego wypadku na obwodnicy Płocka. Auto po upadku wylądowało na dachu. Zginęły dwie osoby.
5: Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Funkcjonariusze na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
4: Relacjonuje Monika Jakubowska z płockiej policji. Kierowcy wciąż muszą się spodziewać utrudnień na obwodnicy miasta.
6: To jest raport.
4: Teraz Kraków. Wyroki usłyszy dziś 46 pseudokibiców. Chodzi o członków grupy Psychofans, którym postawiono około 100 zarzutów. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Prokuratura domaga się zaostrzenia kar dla większości oskarżonych, natomiast obrona uchylenia decyzji pierwszej instancji lub ich uniewinnienia. A szczegóły zna Olek Ruszkowski.
7: To jedna z największych spraw związanych z przestępczością pseudokibiców w Polsce. W czerwcu 2023 roku zostali skazani na kary od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Oskarżenia dotyczą m.in. usiłowania zabójstw, porwań, rozbojów, kradzieży i handlu dużymi ilościami narkotyków. Kluczowe w sprawie okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli pseudokibiców, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania. To właśnie na tej podstawie obrona domaga się złagodzenia wyroku, a nawet uniewinnienia niektórych osób.
4: Akta sprawy liczą 170 tomów. Sąd zbiera się za pół godziny. Dzięki tej procedurze urodziło się już 15 tysięcy dzieci. Premier Donald Tusk mówił o efektach rządowego programu in vitro. Mijają właśnie 2 lata od przywrócenia refundacji tej metody.
8: To jest 15 tysięcy młodych obywatelek i młodych obywateli, które urodziły się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro. 15 tysięcy. W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce i na świecie, no to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów.
4: Programem in vitro objętych jest 40 tysięcy par. Państwowa refundacja jest w tej chwili przewidziana do końca 2028 roku.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Dziś święto wszystkich dzieci. Z tej okazji o wymarzone prezenty pytamy najmłodszych mieszkańców Radomia.
9: Ja mam takie marzenie, żeby dostać różową lalkę, konsolę. Ja chciałbym dostać na dzień dziecka ten chłoda prawdziwego.
10: Ja bym chciała dostać lalkę. Taką ze szpilkami i złaną suknią i złotymi włosami.
11: Ja bym chciał dostać motora sterowanego.
4: A o małych, wielkich marzeniach z dziećmi rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
12: Pani mi powie, kto za to wszystko zapłaci.
4: Rodzice.
12: Dobrze, że biznes przed nami. To może jakieś tutaj pomysły na to, żeby trochę dorobić.
1: SK Rock Biznes.
4: Polska gospodarka pozostaje w światowej czołówce wzrostu gospodarczego. Napędza go silny popyt krajowy, podkreślił Andrzej Domański. Minister finansów i gospodarki skomentował dane GUS. PKB w pierwszym kwartale roku wzrósł o 3,5% rok do roku w porównaniu do wzrostu o nieco ponad 4% w czwartym kwartale ubiegłego roku. Od dziś do 30 lipca można składać wnioski o wsparcie na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tysięcy złotych, przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tymczasem 22 czerwca rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie instalacji, które pozwalają zbierać i wykorzystywać deszczówkę w domach i ogrodach, poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie w tym programie może wynieść maksymalnie 8 tysięcy złotych.
1: Pogoda.
4: Poniedziałek pochmurny na wschodzie oraz w centrum i na południu opady deszczu. Tam również miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni. Chłodniej na wybrzeżu około 16 oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat tam około 15 stopni, a ciśnienie 999 hektopaskali.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Can't Stop Loving You, Yvonne Halen w Esce Rock. Dzień dobry, w poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka. To, żeby pielęgnować w środku tego wewnętrznego dzieciaka, to państwo pamiętają o tym, prawda? Okej, to mamy ustalone, więc możemy zaczynać. Kłaniam się, Michał Cieślik. Ja mówię dzień dobry, jest 13 minut po 12. Jest poniedziałek, więc rozpoczynamy pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, bo jeszcze po godzinie 21 będziemy się słyszeć i na to spotkanie również państwa bardzo gorąco zapraszam. No a teraz będziemy razem do godziny 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i będziemy słuchać bardzo fajnych numerów i nie tylko, ja nawet będę miał dla państwa też fajne prezenty koncertowe związane z pewnym koncertem, który w Łodzi odbędzie się w tym miesiącu. O wszystkim opowiem już za chwilę, a wcześniej zagram nowy utwór zespołu Nothing But Thieves. Evolution. Oni też. Za parę miesięcy w Polsce na koncercie. Come.

Dorothy Westerok, People Are Strange. Wcześniej jeszcze było o chłopakach, którzy wychodzą na ulicę, to teraz będzie o chłopakach, którzy nie płaczą, podobno. Boys Don't Cry, zespół The Cure, to przed nami w ST Rock na początku lipca. Ekipa pojawi się w Gdyni w ramach tegorocznego Openera, to już za miesiąc. O ile dobrze pamiętam, kiedyś też grali w Łodzi koncert, dokładnie w tym samym miejscu, w którym 17 czerwca, czyli za trochę ponad dwa tygodnie, to będzie... Nie ta najbliższa, nie ta kolejna, tylko następna środa. Kings of Leon, 17 czerwca na koncercie w Łodzi, właśnie w tamtejszej Tauron Arenie. SK Rock bardzo Państwu serdecznie poleca ten koncert, jesteśmy jego patronem, a w związku z tym prezenty w postaci biletów przed godziną 15 u mnie. Takie właśnie gadżety, takie fanty do przejęcia, może w ten sposób. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę być na nasłuchu. Takie przyjemności dla Państwa przygotowałem na to poniedziałkowe popołudnie. Póki co The Cure, Westerok.

0: Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie trochę dzisiaj się chłodniej zrobiło. No kardigana z szafy bym raczej nie wyciągnął, ale jakaś bluza na tak zwanym zewnętrzu by się przydała jak najbardziej. The Cardigans i Race Rewind to już za nami Westę Rock. Pół godziny i będziemy mieć 13, a jeszcze u mnie w tej godzinie między innymi editorsi i koma. Zachęcam, Państwo zostaną z nami.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: I'm John.
4: I'm Sean.
5: And I'm Dale from the band Seether.
6: I'm Chris.
7: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
8: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

Aerosmith i Youngblood, My Only Angel. To już za nami w ST Rock. Zmieścimy jeszcze komę przed godziną 13, podobnie jak i zespół Editors, który już Państwo słyszą w ST Rock. W listopadzie koncert Editorsów w Gdańsku. No i przypomnę, powrócą do nas jeszcze w lutym przyszłego roku. Zagrają w warszawskiej Stodole dokładnie 10 lutego 2027 roku. Czy na setliście tego koncertu znajdzie się ten oto utwór? No ja sobie nie wyobrażam takiego koncertu Editorsów bez tego właśnie kawałka. Sugar Editors przed nami.

0: Przestań wy!
1: Los Cebula i Krokodyle Łzy, no i Koma, która zamyka tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Za chwilę będzie 13, a punktualnie o 13 Ania przedstawi nam najnowszy raport. Gorąco zapraszamy. Od mocnego uderzenia rozpoczniemy tę kolejną godzinę, bo na początek Metallica. Sad But True, tuż po 13 w ST Rock.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Melina. ST Rock.
4: Ja w pewnej chwili pożałowałem, tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane Maciejowi Kieleckie honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
5: Honor i dyskrecja, dobra.
4: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
6: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
7: Melina w ST Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube ST Rock.
8: Zapraszam, Marcin Meller.
9: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
10: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
11: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
14: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
15: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
9: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w ST Rock.
16: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
17: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Reklama.
18: Oblał benzyną i podpalił. Zarzuty usłyszy żołnierz WOD z Lubelszczyzny. Afera korupcyjna w ZDM w Poznaniu i zatrzymane kolejne dwie osoby. W raporcie Mistrzostwa Świata w koszykówce i Warszawa w samym centrum.
19: SK Rock. Raport.
18: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zatrzymany terytorial z Lubelszczyzny usłyszy dziś zarzuty po dramatycznych wydarzeniach w powiecie łęczyńskim. Ten 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej po awanturze z kolegą jego syna podpalił go i uniemożliwił udzielenie pomocy.
20: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim, walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
18: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego.
19: To jest raport.
18: Kolejne dwie osoby zatrzymane i już z zarzutami. To w związku z aferą korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Główny podejrzany w tej sprawie były już naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych poznańskiego ZDM-u. Od niemal roku siedzi w areszcie. Tym razem w ręce funkcjonariuszy CBA wpadli pracownik Urzędu Miasta Poznania i prezes firmy z branży deweloperskiej. A więcej o tym Dominik Rutkowski.
21: Śledczy przeszukali urząd i kilka innych lokalizacji w Wielkopolsce. Zabezpieczyli obszerną dokumentację i elektronikę. Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli w prokuraturze krajowej w sumie 10 zarzutów dotyczących korupcji i prania pieniędzy. Nie trafili do aresztu, ale mają zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i dozór policji. To piąta realizacja w trwającym postępowaniu. W tej sprawie w sumie 67 zarzutów usłyszały już 23 osoby. Zabezpieczono 1 200 000 złotych gotówki, monety kolekcjonerskie warte około 70 000 i luksusowe zegarki za blisko 300 000. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
18: Choć Dzień Dziecka spędzają w szpitalnych salach, dziś nie brakuje im powodów do uśmiechu. Najmłodszych pacjentów Zielonogórskiego Szpitala odwiedzają z zabawkami starsi koledzy z lubuskich szkół.
22: Trochę tego mamy, przywieźliśmy, sprzedaliśmy ciasta, żeby mieć fundusze, różne puzzle, gry.
23: Można pochodzić na salę zabaw, można grać w gry planszowe, rozmawiać.
24: Plany były inne, ale niestety dostaliśmy termin, żeby się położyć do szpitala. To jest rok po diagnozie, że dziecko ma cukrzycę. Fajna atmosfera, innych okoliczności. okolicznościach, ale jest fajnie, są gry.
0: Co się dzisiaj bawiłeś?
1: Jestem samochodzika.
0: Masz swoją ulubioną zabawkę?
1: Zygzak.
2: Z Antosiem tutaj sobie radzimy, bawimy się samochodzikami, robimy zjeżdżalnie z łóżka. Razem spędzamy przede wszystkim ten czas.
18: W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka była z mikrofonem Klaudia Mazurek.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Warszawa, w samym centrum koszykarskiego świata. Przez tydzień na placu defilat rywalizować będą najlepsze drużyny globu. W stolicy ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Oprócz wielkich emocji sportowych organizatorzy przygotowali również atrakcje dla każdego, kto odwiedzi specjalne miasteczko zbudowane przed Pałacem Kultury. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Tak jest, dzień dobry.
18: Dzień dobry. Mateuszu, jak wygląda teraz plac defilat?
5: Plac defilat pod Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w wielką sportową arenę. Tuż obok głównego, zadaszonego boiska z trybunami dla ponad 2,5 tysiąca widzów działa rozległa strefa kibica. Organizatorzy przygotowali dodatkowe boiska do gry, strefy gastronomiczne, miejsca do odpoczynku, konkursy i muzyczne atrakcje. Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest bezpłatny, dlatego każdy może poczuć atmosferę światowego turnieju z bliska. Przez najbliższe dni kibice będą mogli oglądać najlepszych zawodników i zawodniczki z całego świata, a także dopingować reprezentację Polski, które liczą na udany występ przed własną publicznością.
19: Pogoda.
18: I od razu ostrzeżenia IMGW przed burzami dla 12 województw oraz alerty hydrologiczne dla 5. Do 15 aktywne są też ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami. Alerty obowiązują w części województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Temperatura na przeważającym obszarze dziś od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu tam około 16 stopni.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: To ma nam w Esterogi wyjątkowo zimny maj. No nie powiedziałbym, że ten maj, który wczoraj się skończył, był jakoś wyjątkowo zimny. No miał swoje cieplejsze i miał swoje chłodniejsze momenty, może w ten sposób, ale ten czerwiec zaczyna nam się, no tak, na chłodno, bym powiedział, od 18 do 22 stopni. Jak na miesiąc, w którym rozpoczyna się lato, to powiem szczerze, mogło być ciut więcej tych stopni, ale bierzemy to, co jest. Proszę dzisiaj wziąć sobie coś cieplego na plecy, ewentualnie jeszcze parasol, bo takie też prognozy na dzisiaj. Opady deszczu w wielu miejscach w naszym kraju, Boże, ale to zresztą Państwo słyszeli parę minut temu w raporcie w najnowszej prognozie. 15 minut po 13 póki co, to jest poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka. Machamy oczywiście do tych naszych najmłodszych słuchaczy. Fajnie, że jesteście z nami. I tak trzymać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja nazywam się Michał Cieślik i zostaję z Państwem na kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia, także zapraszam bardzo gorąco. AC/DC za chwilę zagram. Potem jeszcze m.in. Greta Van Fleet na naszej antenie się pojawi. A to już YouTube in Alive w Esterogi.

bardzo znany kawałek, ale czasami ciężko skojarzyć go z tytułem tego właśnie numeru, bo tytuł taki trochę długawy. Niektórzy powiedzą nawet przydługawy. This ain't the scene, it's an arms race. To był zespół Fall Out Boy w SC Rock. Trochę ponad pół godziny pozostaje do 14. To teraz panowie, których w Stanach określają The Kiszkas Brothers, ponieważ tak się nazywają. Kiszka. Swoją drogą ciekawa byłaby to nazwa dla zespołu The Kiszkas Brothers, ale mimo to swoją grupę nazwali trochę inaczej i nazywają się Greta Van Fleet. I wszystko jasne. I teraz będzie taki kawałek, który można by sparafrazować takim tekstem z mema, można powiedzieć. Mamo, chodźmy na Led Zeppelin. Synku, Led Zeppelin to my mamy w domu. Tymczasem Zeppelini w domu. A zresztą oni się już przyzwyczaili do tych porównań do brzmienia Led Zeppelin i brzmienia wokalu Roberta Planta. Highway Tune, Greta Van Fleet przed nami, Westrock.

0: Jest parę takich polskich utworów, które zasługują na miano rockowego hymnu i absolutnie nie zawahałbym się dodać do tego grona utworu Heja z gościnnym udziałem Edyty Bartosiewicz, który przed chwilą pojawił się na antenie Jeski Rock, tym bardziej biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich powstała ta nowa wersja z 97 roku i ta późniejsza również. Moja i twoja nadzieja. Hej i Edyta Bartosiewicz. To już za nami w SC Rock. Za 23 minuty będzie 14. Radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie na pewno zmieścimy Rammsteina w SC Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kiedy budzi się w was dziecko i kiedy zachowujecie się jak dziecko? Proszę bardzo, po jednym przykładzie, ja kiedy widzę słodycze, naprawdę podjadam, podżeram.
3: Nie no, błagam cię, tak. Ja od wszystkich swoich eksów słyszałam, Boże, ile masz lat, Ziętara? 5?
4: Pod tym też nie mogę podpisać, ale gdyby na przykład się nadarzyła okazja, żeby obejrzeć kosmiczny mecz albo film animowany auta, siadam, oglądam. Powiedzcie nam z okazji Dnia Dziecka, kiedy budzi się w was dziecko?
5: Zawsze wtedy, kiedy mam ze sobą butle z helem. No i co? Zatkało kakao?
3: No zatkało kakao, dawaj te butle tutaj.
2: Ty, ale robi się ciemno w oczach, mroczki się pojawiają.
3: Weź, błagam cię.
6: Zaczynam czuć się nieco dziwnie.
4: No i super, wypłata z trzech na dwoje przechodzi, więc nie ma problemu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Eska Rock.
1: Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. A Perfect Circle to jeden z najważniejszych zespołów na światowej scenie alternatywnej. Grupa dzioba z licznymi przerwami od 1999 roku i właśnie szykuje się do pierwszej aż od 8 lat trasy koncertowej. Dosłownie na moment przed jej startem formacja przygotowała dla swoich fanów muzyczną niespodziankę, prezentując utwór Starless. A więcej o tym powrocie Perfect Circle przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Młoda, zadziorna i bezczelna, pewnie niektórzy jeszcze dodadzą, robi swoje i robi to naprawdę dobrze. Taylor Momsen, oczywiście o niej mowa. I to był jej zespół The Pretty Reckless, z którym już w tym miesiącu, dokładnie 26 czerwca, wyda kolejną, piątą już płytę. Dear God to jej tytuł. 26 w tym miesiącu premiera tego właśnie albumu, na którym znajdą Państwo między innymi takie dźwięki jak te, które przed chwilą się pojawiły. For I Am Dead, bo to jeden z kawałków z tej płyty. The Pretty Reckless już za nami w SC Rock. Queen dla Państwa będę miał jeszcze przed godziną 14, a teraz gramy Three Doors Down. Kryptonite przed nami.

0: We Will Rock You i Queen na koniec godziny, a Kings of Leon już 17 czerwca na koncercie w Łodzi. Proszę być blisko radia po 14, ponieważ będę miał dla Państwa w prezencie bilety na ten właśnie koncert na 17 czerwca. Wcześniej, punktualnie o 14, najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
5: Szansa na ćwierćfinał Roland Garros. Za chwilę mecz Maji Chwalińskiej. Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Poszkodowani mogą liczyć na pieniądze. Jutro tańsze tankowanie na stacjach. W raporcie maksymalne ceny paliw.
6: SK Rock. Raport.
5: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska sensacja za chwilę wyjdzie na paryski kort. Takiej gry w jej wykonaniu nikt się nie spodziewał. Teraz może awansować do ćwierćfinału. Maja Chwalińska w najbliższych minutach rozpocznie mecz czwartej rundy wielkoszlemowego French Open. Rywalką reprezentantka gospodarzy Diane Parry. A więcej o tym spotkaniu nasz reporter Michał Rawa.
7: Maja Chwalińska przez turniej na kortach Rolanda Garrosa idzie jak burza. Pokonała już mistrzynię olimpijską Qin Wenzhen, Belgijkę Elis Mertens i Greczynkę Marię Sakkari. I jak sama podkreślała przed dzisiejszym meczem, wiedziała, że każda z tych rywalek jest piekielnie mocna. Wiedziałam, że muszę grać swój najlepszy tenis, by je pokonać. Cieszę się z czwartej rundy i mam nadzieję, że awansuję dalej. Mówi 24-latka. Podkreślmy, że grę w Paryżu rozpoczynała na etapie eliminacji i jest to jej dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Jej rywalka Diane Parry ma większe doświadczenie, ale w rankingu WTA zajmuje dopiero 92 miejsce i awans do ćwierćfinału. Byłby także jej największym sukcesem w karierze.
5: Maja Chwalińska to ostatnia polska tenisistka, która rywalizuje we French Open. Wcześniej z turnieju odpadła m.in. Iga Świątek.
6: To jest raport.
5: Poszkodowani przez trąbę powietrzną mogą liczyć na pieniądze na odbudowę swych domów. Od rana w Balcorzywicach na Opolszczyźnie pracuje komisja do spraw szacowania strat. Wskutek burz zostało uszkodzonych 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny.
8: Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego.
5: Mówiła Kinga Tokarz, rzecznik Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy Balcarzowic mogą już też wnioskować o pomoc doraźną w wysokości 8 tysięcy złotych na najważniejsze potrzeby, na przykład odzież czy leki. Pacjentom grozi katastrofa, alarmują związkowcy z Mysłowic. Od 1 lipca oddział wewnętrzny szpitala numer 2 może przestać funkcjonować. 5 z 8 lekarzy złożyło wypowiedzenia.
9: Z 50 dyżurów, 30 dyżurów będzie nieobsadzonych.
10: Co to oznacza?
9: Katastrofę. Brak opieki będzie skutkować niewykonaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
5: Mówi Aleksandra Szymczyk ze Związku Zawodowego Solidarność 80 w Mysłowickim Szpitalu. Niepokój budzi zbliżający się koniec kontraktu obecnego dyrektora naczelnego placówki Grzegorza Nowaka. Termin upływa 7 czerwca. Nadal nie ma informacji o tym, kto przejmie stery w szpitalu.
10: SK Rock Biznes.
5: Znamy jutrzejsze ceny paliw na stacjach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, benzyny 98 6,54, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy. A to oznacza, że jutro spadną ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw względem poniedziałku. W kolejnych kwartałach utrzyma się umiarkowanie szybki wzrost PKB. Wpłynie na to m.in. rosnąca absorpcja środków unijnych napływających do Polski w ramach KPO, Funduszu Spójności oraz programu SAFE, napisał dziś ekonomista banku Crédit Agricole Krystian Jaworski. PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 3,5% w ujęciu rocznym i o 0,6% w ujęciu kwartał do kwartału. A w pierwszym kwartale roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły niemal 5 700 milionów złotych odszkodowań z polis komunikacyjnych OC i AC. To o 11,4% więcej niż rok wcześniej, podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Najwięcej szkód zgłaszano po zdarzeniach, do których dochodziło w poniedziałki.
10: Pogoda.
5: Poniedziałek pochmurny, na południu opady deszczu. W województwie śląskim i małopolskim mogą też pojawić się burze, którym będą towarzyszyć porywy wiatru do 60 km na godzinę. IMGW wydał na duży obszar Polski wschodniej i częściowo centralnej ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które obowiązują do godziny 19. Na zachodzie więcej przejaśni i na ogół bez opadów, a temperatura od 18 do 22 stopni. Chłodniej tylko na wybrzeżu i południu, tam około 16.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: In the Shadows i Erasmus w Esterok. 11 minut po 14. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik z tej strony. Kłaniam się w poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Jak wspominałem na samym początku i tuż przed godziną 14, będę miał dla Państwa prezent, podwójne zaproszenie na koncert zespołu Kings of Leon w Łodzi za 2,5 tygodnia, 17 czerwca. To będzie środa, panowie pojawią się w łódzkiej Atlas Arenie. No i grać będą pięknie. Swoje największe hity, te z ostatniej płyty, również z tej ostatniej epki, bo ta płyta długogrająca już jakiś czas temu się ukazała, ale niedawno, parę miesięcy temu była nowa epka. No ale każdy pretekst jest dobry, żeby odwiedzić polską publiczność, bo mają tutaj naprawdę spore grono zwolenników. To proszę mi powiedzieć, który raz Kings of Leon będą grać w Polsce? Myślę tutaj o tym łódzkim koncercie, który 17 czerwca. Który to będzie koncert Kings of Leon w Polsce? A trochę ich było. Umówmy się, że można się pomylić o jeden. No to czekam na głosówki w tej sprawie. Wysłają Państwo je na Messengerze, a ja niebawem kogoś nagrodzę biletami na koncert w Łodzi.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Ci panowie też parę razy wystąpili na koncercie w Polsce. A w tym miesiącu wydadzą swoją nową płytę z tym kawałkiem. Cryogen, Muse przed nami.

0: jak ty.
1: To była Pijama Pornow, SC Rock. No a już za 2,5 tygodnia Kings of Leon po raz kolejny w naszym kraju. Panowie tym razem odwiedzą Łódź, no i to będzie ich pierwszy koncert w Łodzi. Zagrają w tamtejszej Atlas Arenie. No, odwiedzali już różne miasta w Polsce. Była Gdynia, była Warszawa, był Kraków, był Wrocław. No i teraz będzie Łódź. To kto policzył dobrze, który to będzie koncert Kings of Leon w Polsce? Ten nadchodzący, który odbędzie się 17 czerwca w Łodzi pod patronatem Eski Rock. O, jak państwo myślą? Usłyszycie swój głos teraz w radiu? No dobra.
2: Hej, hej, Madlena z tej strony. Było już 7 koncertów Kings of Leon, więc to będzie 8 koncert, a jeśli mi uda się wygrać bilety, to mój 3.
1: Tak, udało się. Brawo, gratuluję. To będzie 8 koncert Kings of Leon w naszym kraju. Pani Marleno, 3 koncert pani. Już za 2,5 tygodnia w środę 17 czerwca. 2 bilety wędrują na pani konto. Corner.

0: The Killers, czyli zespół, który zagrał w sobotę w Budapeszcie na stadionie Puszkasza przed finałem tegorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów. Przypomnę, PSG grało z Arsenalem i to chyba był najciekawszy moment tego wieczoru w stolicy Węgier. Ten koncert The Killers, no bo z murawy, no sorry, wiało nudą. No ale oczywiście gratulacje dla Paryża, obronili puchar Ligi Mistrzów z ubiegłego roku, a niewielu się ta sztuka udała do tej pory. Somebody Told Me, The Killers, już za nami w SC Rock, za 24 minuty będzie 15. To mam dla Państwa jeszcze między innymi nowy dżem w tej godzinie.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

To był Jam z pierwszej płyty z nowym wokalistą, czyli Sebastianem Riddlem. No i w takiej konfiguracji i w tym repertuarze przede wszystkim Jam będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo podczas tegorocznej rokowizny. Panowie pojawią się w ten ostatni weekend sierpnia w Krakowie. My Państwu polecamy wszystkie trzy części rokowizny. Gdańsk, Poznań, Kraków. To wszystko dziać się będzie w wakacje w sierpniu i my też tam będziemy. Na pewno. Idzie lepsze. Jam już za nami w SC Rock. Teraz The Black Keys.

0: Meslowitz i Acid Land w ST Rock. Tak kończymy tę godzinę i nasze poniedziałkowe spotkanie. To popołudniowe, bo przypomnę, że dzisiaj jeszcze raz będziemy się słyszeć wieczorem po 21:00. Wtedy też liczę na Państwa obecność. Póki co zmykam, Michał Cieślik. Dziękuję za ostatnie 3 wspólnie spędzone godziny. Za chwilę kolumna Zygmunta i Dawid. Wcześniej punktualnie o 15:00 najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i
2: magnezem.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama.
6: To jest Eskrok.
7: Pseudo-kibicerów uchorzów prawomocnie skazani. Lubelski ratusz bez flagi Ukrainy to reakcja na decyzję Zełenskiego. W raporcie Nowy Sącz mieszkańcy bili dziś rekord w żywym pociągu.
8: Eskrok. Raport.
7: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek przed rondem od strony Poznania. Od tego zaczynamy raport. Na drodze wojewódzkiej 194 w Kobylnicy kierująca samochodem osobowym zjechała na lewy pasy, doprowadzając do czołówki z ciężarówką. Kobieta zginęła na miejscu. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby.
8: To jest raport.
7: Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M. pseudonim Maślak usłyszał nieznacznie niższy wyrok. 11,5 roku więzienia. To pół roku mniej niż według wyroku pierwszej instancji. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B. Zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15.
9: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z pieśmietynem, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działu z zamiarem pozbawienia życia innej osoby.
7: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Pomimo złagodzenia części wyroków, obrońcy z wyroku sądu apelacyjnego zadowoleni nie są.
10: Z tego wyroku nie jesteśmy zadowoleni. No, sąd w dużej mierze przyznał rację prokuraturze. Oczywiście też obrońcom w zakresie na przykład jednego czynu, który był przedawniony. I tutaj w pierwszej instancji sąd przypisał oskarżonym popełnienie tego przestępstwa. Na skutek apelacji ten wyrok w zakresie tego czynu został uchylony i postępowanie karne umorzone.
7: Mówi mecenas Przemysław Chmielowski. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Ponad 1000 osób wciąż pracuje w miejscu pożaru na Mazowszu. Ten wybuchł w czwartek w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Objął ponad 300 hektarów lasu. Oprócz strażaków w akcji jest też policja, która ustala przyczynę pojawienia się ognia. Weryfikowane są m.in. doniesienia o tym, czy było to podpalenie, mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Na dziś nie ma żadnej potwierdzonej hipotezy. Służby cały czas pracują. Rzeczywiście były takie zgłoszenia, że też zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach jednocześnie, natomiast zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy było to podpalenie.
7: Wciąż trwa dogaszanie pogorzeliska. Miasto wyraża swój sprzeciw, wciąż jednak solidaryzuje się z walczącym Kijowem. Tak lubelski magistrat tłumaczy decyzję o zdjęciu z ratusza flagi Ukrainy. To reakcja na decyzję prezydenta Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA.
12: Gest prezydenta Zełenskiego godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji, nadal tak samo solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy nie tylko o własną niepodległość, ale także Polski i całej Europy.
7: Zaznacza rzecznik prezydenta miasta Justyna Guść. Tego kroku nie chcą komentować mieszkający w Lublinie Ukraińcy.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Razem maluchy, nastolatkowie, dorośli i seniorzy. Mieszkańcy Nowego Sącza bili dziś rekord w żywym pociągu. Okazje były dwie. Dzień Dziecka i Rok Sądeckich Kolejarzy.
13: I dajemy sygnał do odjazdu. I ruszamy!
14: Musieliśmy zrobić
2: zrobić osoby, motyle i pszczoły. Zajęło nam to bardzo długo.
5: Reprezentujemy nasze pokolenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że się rekord uda.
13: Można było pośpiewać, chodziliśmy wszyscy razem, wesoło było bardzo.
14: Na pewno rekord radości, kolorów i entuzjazmu.
15: Niekoniecznie wynik jest najważniejszy, tylko dobra zabawa.
7: Mówiła Milena Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Pogoda.
7: Dziś pochmurno, na południu opady deszczu, w województwie śląskim i małopolskim także burze. IMGW wydało dla wschodniej i częściowo centralnej Polski ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują do godziny 19. Na zachodzie więcej przejaśnień i na ogół bez opadów, a temperatura od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu i na południu, tam około 16, a jutro zauważalna zmiana w pogodzie i do 26 stopni na zachodzie.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
19: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta w Dzień Dziecka. Kolumna w składzie Kruszyńska raportuje.
7: Dzień dobry.
19: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i często żona mi mówi, że zachowuje się jak dziecko. No to kup mi dzisiaj prezent, a ja mam dla Państwa prezenty i chętnie usłyszę Wasz głos do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Zapraszamy. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Republika w Radiu SK Rock. A muzyka tej grupy będzie słyszana w tym roku na męskim graniu i będziemy mieli dla Was bilety. No a w tym tygodniu przed kolumną u Jarka i Michała do zabrania bilety na Kings of Leon, a w kolumnie mam dla Państwa karnety na festiwal Metronom w Pradze. Ta impreza od 19 do 21 czerwca na scenie m.in. Nick Cave, Sting i Manic Street Preachers. I uwaga, uwaga, kto chce karnety na Metronom do Pragi, wysyła do radia głosówkę i przekonuje mnie po czesku. Ale niech to nie będzie prawdziwy czeski, tylko taki wasz, wymyślony. Pięknie zapraszam do zabawy. No a oprócz przeróżnych wydarzeń celebrujemy też przeróżne premiery, a ta najważniejsza ostatnio to premiera nowego albumu Paula McCartneya. Come Inside. Kawałek z jego nowej płyty gramy już teraz.

0: Dawidzie, to ja ci coś wytłumaczę. I że powiedz to żonie albo pójść to na antenie, że w życiu mężczyzny dzieciństwo to najgorszy okres i trwa prawie 40 lat. I mówię ci jako 44-latek, że po 40 jest lepiej.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: To jest kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock i przypomniało mi się takie memiczne pytanie. Jaki pseudonim będzie miała Young Leosia, gdy już będzie stara? I ten pan pokazuje, że nic zmieniać nie trzeba. 80 lat i cały czas Neil Young. I przy tej okazji życzę Państwu, bądźmy młodzi duchem. A w kalendarzu Dzień Dziecka, 1 czerwca, co się dzieje poważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja, playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Potrącenie 6-latka na pasach w pobliżu szkoły w Siemiechowie koło Tarnowa. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Relacja...
4: Nie, raczej przyszliśmy tak, urywając się ze szkoły dzisiaj.
3: Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest darmowy. Wieczysta zagra w Ekstraklasie. Klub z ulicy Chałupnika pokonał w finale baraży Chorobrego Głogów 2-1. Tym samym po raz pierwszy od 32 lat w najwyższej klasie rozgrywkowej zagrają 3 zespoły z jednego miasta. Zasłużyliśmy na awans, podkreśla trener Wieczystej Kazimierz Moskal.
5: Rozumiem żal, gorycz, rozczarowanie gości, bo naprawdę prezentowali się solidnie, ale taka jest piłka. Jeden mecz decyduje o tym, czy jesteś w Ekstraklasie, czy dalej w pierwszej lidze. Myślę, że patrząc całościowo na to, jest to sprawiedliwe, bo zajęliśmy 3. miejsce i nie przegraliśmy ani jednego meczu z Wisłą, ani ze Śląskiem, więc 3. siłą byliśmy.
3: Wieczysta będzie 8. klubem z Krakowa, który zaprezentuje się w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: To jest kolumna Zygmunta.

0: Zygmunta.
1: Kolumna Zygmunta.
0: Este rok. Nowości, które dobrze rokują.

0: Tony Kelbak w Radiu SK Rock. Śpiewa Chad Kroger i z tego co wiem, to ten pan nie ma dzieci. Może chlał, a może właśnie nie chlał. Sławomir Mentzen zasugerował, że rodzi się mniej dzieci, bo młodzi za mało piją. I to o tyle dziwne, bo jakiś czas temu Jarosław Kaczyński mówił, że rodzi się mniej dzieci, bo kobiety dają w szyję. I te wypowiedzi są tak bez sensu... że mam pomysł, który jest równie bez sensu. Proponuję, żeby Mentzen z Kaczyńskim umówili się na randkę.
1: Nie brzmi to najgorzej. Natomiast
0: Mentzen wypije, a Kaczyński nie i zobaczymy, jak ten wieczór się skończy.
2: No ale to wszystko jest możliwe. No.
0: I to chciałbym zobaczyć.
3: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.

0: Linkin Park w Radiu SK Rock. A ten zespół w ubiegłym roku było słychać przed finałem Ligi Mistrzów, a w miniony weekend przed finałem było słychać The Killers, do tego tematu wróci z pewnością Michał w wieczornym programie Radar, a w miniony weekend mieliśmy też towarzyski mecz Polska-Ukraina i poziom tego widowiska był taki, że z szacunku do Państwa ja do tego wracał nie będę. Ale jeśli dostrzeżecie na ulicy osobę z zakrwawionymi oczami, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta osoba ten mecz oglądała. A ja zapraszam, żeby zostać na słuchu. Za chwilę dalszy ciąg programu i za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
7: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
7: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Tragiczny wypadek w Kobylnicy. Gwałtowna pogoda może wrócić. Na Opolszczyźnie służby w gotowości. Każdą kroplę warto zatrzymać w raporcie Kongres Wody w Bydgoszczy.
2: Eski Rock. Raport.
1: Zbliża się 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trwa wyjaśnienie przyczyn tragicznego wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 59-letnia kobieta. Do zdarzenia doszło przed godziną 13 na drodze wojewódzkiej numer 194.
3: Na ten moment z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta prowadząc osobowego Suzuki zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką.
1: Relacjonuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejsce ma przyjechać prokurator i biegły medycyny sądowej. Na czas prowadzonych czynności droga w miejscu wypadku pozostaje całkowicie zablokowana w obu kierunkach.
2: To jest raport.
1: Strażacy w gotowości. Gwałtowna pogoda może jeszcze wrócić na Opolszczyznę, również do Balcarzowic, które walczą ze skutkami sobotnej trąby powietrznej.
4: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu. Będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody.
1: Mówi Piotr Zdziechowski ze Strzeleckiej Straży Pożarnej i apeluje, by śledzić ostrzeżenia, ale też stosować się do ich instrukcji.
4: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
1: Sobotni żywioł uszkodził w Balcarzowicach 18 budynków, 2 całkowicie. Na szczęście nikt nie został ranny. Każdą kroplę warto zatrzymać i zagospodarować, mówią eksperci podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy. To okazja do rozmów o zmianach klimatu i coraz częstszych, ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak susze i powodzie. Szczegóły zna Dawid Olszewski.
5: Eksperci mówią, że najważniejsze jest zatrzymywanie wody w krajobrazie, by ograniczyć skutki betonowania i regulacji rzek. Im więcej betonu, tym mniej wody, podkreśla prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
6: Należy zwracać uwagę, że ta gospodarka wodna właściwie zaczyna się na twojej nieruchomości. Jeżeli ty ją zabetonujesz, ta woda gdzieś musi spłynąć, a ty tą wodę tracisz.
5: Potrzebne są działania na wszystkich szczeblach, od państwa i samorządów po każdego z nas, zaznacza dr Dawid Szatten z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
7: Zamykamy kran w czasie mycia zębów, ale i też racjonalnie gospodarujemy wodą. Gromadzimy deszczówkę.
5: Bydgoszcz stawia właśnie na rozwój systemów gromadzenia wody. Od dłuższego czasu w różnych częściach miasta powstają zbiorniki na wodę opadową.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Małe i duże dzieci mają dziś swoje święto. Z utęsknieniem czekają na prezenty i różne niespodzianki, ale ich babcie i dziadkowie, kiedy byli młodsi, o dniu dziecka często nawet nie słyszeli. Jak seniorzy z Gorzowa wspominają ten dzień?
8: Dziadki mnie wychowywali, to nawet nie pamiętam, co to było.
9: O tym nie było kiedyś mowy, że dzień dziecka. To od niedawna weszło.
10: Czekoladek nie miałem i po prostu było jak było.
11: Skakanki, zabawy, chowanego. Ja bardzo mile wspominam Dzień Dziecka.
1: A Dzień Dziecka w Polsce jest obchodzony oficjalnie 1 czerwca od 1952 roku.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
1: Na południe opady deszczu, w województwie śląskim i małopolskim burze i porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują dla wschodniej i częściowo centralnej Polski. Więcej przejaśnień na zachodzie i tam na ogół bez opadów. Temperatura od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu 16 stopni i na południu, gdzie w rejonach podgórskich Karpat oddziałuje front atmosferyczny, miejscami około 15 stopni.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, 1 czerwca, Dzień Dziecka, do tego rocznica. Dokładnie rok temu Rafał Trzaskowski przez 2 godziny był prezydentem. I dokładnie tyle zostało nam do końca kolumny. A potem przyjdzie Michał, żeby nie było, że Nawrocki. Zapraszam. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: To było przecież niedawno. A teraz będzie kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste, takie utwory rzadko w radiu słyszane, i zastanawiałem się, co w tym tygodniu dla Państwa wykopać, i zerknąłem do kalendarza i naprawdę dużo się dzieje, bo dwa koncerty Gunsów i dwa koncerty Jacka White'a, a w tym tygodniu w Trójmieście między innymi Megadeth i tego u nas mało.
2: Ale dlaczego?
0: No się zorientowałem, że w kolumnie mało Dave'a Mustaine'a.
2: Ale dlaczego?
3: No.
2: Bo jestem rudy?
4: Nie wiedzieliśmy.
0: Przecież z tego żartuje połowa metalowego świata, ale u nas bez żartów i z wielkim szacunkiem sięgamy do roku 1994 i prezentujemy chyba najsłynniejszą balladę w dorobku tej grupy. O kontrowersjach z nią związanych jeszcze będzie okazja powiedzieć, a na razie niech porwie nas ten utwór. Et tout le monde to Megadeth w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. No normalnie mam dzień dziecka, pan odebrał i w ogóle, już w szczególe, rewelacja. Mam dzisiaj takiego dość dobrego, okazjonalnego suchara, a mianowicie czym się różni balkon od podrzędnego artysty w naszym pięknym kraju. Balkon jest w stanie utrzymać czteroosobową rodzinę.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Stone Temple Pilots, a wcześniej w Esther Rock Hey, pani Kasia śpiewała, a czasami to i mecz obejrzy, a za nami m.in. finał Ligi Mistrzów i pewna aktorka filmów dla dorosłych stwierdziła, że za każdy obroniony strzał bramkarza PSG zaoferuje mu darmową usługę. Tymczasem pan bramkarz w podstawowym czasie gry nie obronił żadnego strzału, w doliczonym czasie gry nie obronił żadnego strzału i w rzutach karnych też nic nie obronił, to znaczy obronił swoją cnotę. Ale to już państwo sami ocenią, czy było warto. A więcej nie tylko o sporcie już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale wiecie co, to jest prawda, naprawdę, ja, bo ja mam dwie córy, żeby nie było wątpliwości. Ktoś lata temu pytał, co takiemu dziecku twojej córce małej kupić? Ja mówię, ona lubi samochodziki.
3: Aha, tak na pewno, tak po prostu, było. Ale ty jesteś, wiesz co, trzeba było prosić o hulajnogę elektryczną, byś ty polatał.
4: No, i nową Fifę, wiadomo.
2: No. Oczywiście.
5: Jakieś mam takie motyle w brzuchu, że jak gdzieś jadę, jestem podekscytowany i zestresowany.
2: Jadę, jestem podekscytowany, strach z tobą jeździć. O. Ja patrzę, a tu Wojtek podekscytowany.
3: Boże, wyobrażasz sobie taką historię, podekscytowany Wojtek? Boże, nie wiem, czy mogłam sobie z tobą poradzić.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK-Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Drugi z podejrzewanych o atak z użyciem maczety w Siedlcach w rękach policji to najnowsze informacje w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę rejonową. Pod koniec maja 32-latek i jego kompan mieli zaatakować maczetą 40-latkę na osiedlu Rozkosz. Krótko po ataku kryminalni zatrzymali 32-latka. Drugi z mężczyzn wpadł w ręce służb dzisiaj. Został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.
8: Prokurator przedstawił mu zarzut udziału w pobiciu wspólnie i w porozumieniu z inną osobą przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu w postaci maczety, przy czym ten czyn stanowi występek o charakterze chuligańskim.
7: Mówi Katarzyna Wąsek z prokuratury rejonowej w Siedlcach. Życiu poszkodowanego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.
6: To jest raport.
7: I tu pytanie, czy przywłaszczyła pieniądze ze składek? Przewodniczącą Rady Rodziców z podstawówki z Witnicy sprawdza szkoła oraz policja. Zawiadomienie wpłynęło do komendy w Gorzowie. Brak pieniędzy wyszedł podczas podliczania składek przed końcem roku szkolnego. Przewodnicząca i jednocześnie urzędniczka aktualnie jest na zwolnieniu lekarskim. Policja prowadzi śledztwo, ale to dopiero początek i na razie nie udziela szczegółowych informacji.
6: SK Rock Sport.
7: Industria Kielce mistrzem Polski. Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Lijewskiego pokonała w dwumeczu Orlen Wisłę Płock. Decydujące starcie w kieleckiej hali Legionów zakończyło się wynikiem 36-27.
9: Zrozumieliśmy, że żeby wygrać i odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej. Chłopaki zrobili kawał wspaniałej, ciężkiej roboty, nie tylko w meczu. To są treningi, to są godziny rozmów, analizy wideo. Tutaj chłopaki odrobili naprawdę lekcje. Tego jestem bardzo dumny.
7: Mówi Krzysztof Lijewski, trener Industrii. Dla Industrii Kielce to 21. Mistrzostwo Polski w historii klubu. Środowy mecz polskich piłkarzy z Nigerią w Warszawie to rzadka okazja do sprawdzianu z tak odległym geograficznie rywalem, choć w przypadku Jana Urbana już druga za jego kadencji. Pełniący od połowy lipca ubiegłego roku funkcję selekcjonera reprezentacji Polski Urban już w swoim trzecim meczu w tej roli po wrześniowych z Holandią i Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata zmierzył się z przeciwnikiem spoza strefy UEFA. 9 października jego podopieczni wygrali w Chorzowie z Nową Zelandią 1-0 po golu Piotra Zielińskiego w 49 minucie.
0: A ja nie chciałbym denerwować Robercika, ale nas chyba bardziej interesuje kolejna gówniara z paletką. Maja Chwalińska już
7: tak
0: w ćwierćfinale
7: jest.
0: French Open. Informacja sprzed chwili, do tego tematu jeszcze będziemy wracać.
7: Oczywiście.
1: Kolumna Zygmunta w S-Rock. Zaprasza.

0: Thomas Ragji w Radiu SK Rock. To muzyczna podróż do Włoch, bo stamtąd jest ten artysta. A gdyby mieli Państwo ochotę wyskoczyć do Pragi, to mam karnety na festiwal Metronom. Ta impreza od 19 do 21 czerwca na scenie m.in. Nick Cave, Sting i Manic Street Preachers. I kto chce karnety na całą imprezę, wysyła do radia głosówkę i przekonuje mnie po czesku. Ale to ma być Wasz czeski. Im bardziej wymyślony, tym lepiej. Ostatnia szansa, żeby się dzisiaj zgłosić. Zapraszam.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: I a propos grosza, halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Dawidzie. Dzień dobry. Jak tam było w piątek u mamy? A? Stówka wleciała?
0: A jak? I jeszcze mamusia dwa słoiki zapakowała. Bo ja w weekend byłem u mamusi w rodzinnych stronach, a o tych stronach, sądeckich stronach, rozmawiałem ostatnio z Wojciechem Waglewskim, bo to też jego rodzinne strony. Proszę zerknąć na naszego Instagrama. A w radiu już za chwilę raport.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
9: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Sensacja w Paryżu, Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Trzęsienie ziemi w KO. Premier rozwiązał małopolskie struktury partii. W raporcie zupa karmuszka. Nowy produkt tradycyjny na Warmii i Mazurach.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.03, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polska sensacja French Open gra dalej. Maja Chwalińska melduje się w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju. W czwartej rundzie pokonała francuskę Paris 6-3, 6-2.
3: Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Trwają piękne sny polskich kibiców. Trwa koszmar kolejnych tenisistek.
1: Tak to widzieli komentatorzy Eurosportu. Nasza tenisistka śrubuje swój historyczny wynik na kortach w Paryżu. Spotkanie Chwalińska-Paris obserwował też nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry. Początek meczu był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Po stronie Polki spokój i kontrola, które zaprocentowały. W końcu przyszło przełamanie na tablicy 5-3 i tej przewagi Maja już nie oddała. Druga partia to znów punkt za punkt, gem za gem i przełamanie na 3-2. Potem pewna gra naszej tenisistki, a po stronie francuskiej nerwowość i błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Chwalińska. Wygrała drugiego seta 6-2 i kontynuuje tę piękną przygodę we French Open.
1: Maja Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalinską. Ten mecz już jutro o 11.
2: To jest raport.
1: Trzęsienie ziemi w małopolskiej koalicji obywatelskiej. Jej struktury rozwiązał premier i szef KO Donald Tusk. Zdaniem członków rządu to następstwo odwołania Aleksandra Miszalskiego z roli prezydenta Krakowa. Jak komentują członkowie partii, to nie kara, tylko oczywistość.
5: Tak naprawdę chodziło o odwołanie Aleksandra Miszalskiego, przecież nie chodziło o zarząd regionu tam i konkretne osoby, tylko jeżeli tej decyzji sam pan przewodniczący nie umiał podjąć, no to ktoś zrobił to za niego, zrobił to zarząd krajowy.
1: Komentuje radny Sejmiku Małopolski z KO Grzegorz Lipiec. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, alarmują banki żywności. Problem nie polega jednak wyłącznie na braku jedzenia, ale na jego niskiej jakości. Autorzy raportu wskazują na problem tak zwanego ukrytego głodu. Czym jest ukryty głód, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
6: To stan, w którym dzieci jedzą regularnie, ale posiłki są niskiej jakości. Czy to z przyczyn finansowych, czy po prostu z niewiedzy opiekunów. Z raportu wynika też, że największą barierą w szukaniu pomocy jest wstyd. Dlatego autorzy opracowania apelują do samorządów i organizacji pomocowych o zmianę podejścia do projektowania wsparcia.
7: Jeżeli dziecko ma pójść po jedzenie tak, żeby wszyscy w klasie to widzieli, to dziecko tą drogą nie pójdzie. Natomiast wszelkie formy, w których dzieci zarówno z ubogich rodzin, jak i z rodzin dobrze sytuowanych jedzą z tego samego garnka, tak można powiedzieć.
6: Mówi Michał Chwelak z Banków Żywności. Jak pokazują badania, drugiego śniadania do szkoły nie przynosi ze sobą nawet co czwarte dziecko w kraju.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec nowy produkt tradycyjny na Warmii i Mazurach. Zupa karmuszka została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To już 50. produkt z warmińsko-mazurskiego na tej prestiżowej liście.
8: Z tego co wiem, tych potraw z naszego województwa jest około 50. Bardzo się cieszymy, że eksperci z Ministerstwa Rolnictwa zauważyli tą potrawę i bardzo się cieszymy, że kolejna potrawa trafiła na tą listę. Potrawa, mówimy o zupie karmuszce, zupie gęstej z fasoli, z odrobiną pomidorów, z mięsem, najczęściej z wieprzowiną. Już teraz, jak o tym Państwu mówię, cieknie mi ślinka.
1: Mówił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
1: Poniedziałek pochmurny, na południe opady deszczu, w województwie śląskim i małopolskim burze i porwy wiatru do 60 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują dla wschodniej i częściowo centralnej Polski. Więcej przyjaśnień dziś na zachodzie i tam na ogół bez opadów, a temperatura od 18 do 22 stopni.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i przeczytałem, że oprócz Bułgarów i Greków jesteśmy narodem, który w tygodniu pracuje najdłużej. No, to w tym tygodniu my im pokażemy, jak się pracuje do środy. Jedziemy do czerwcówki i można się odzywać na Messengerze albo proszę dzwonić 691 613 613. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Tila w Radiu Elska Rock. Potrzebuję wczoraj, a jeśli ktoś potrzebuje biletów na fajne imprezy, to u Jarka i Michała do zabrania bilety na Kings of Leon, a w kolumnie karnety na festiwal Metronom w Czechach i państwo przekonywali po czesku. Dobry dzień!
1: Ahoj!
0: Ahoj!
1: Ja słyszała w radiu wasz konkurs, że można wygrać bilety na festiwal w Czechach i będzie Sting i inni super artyści. I
0: jak pani zaśpiewa po czesku, to dam karnety.
1: Jozim, bazim, żeby było miło.
0: Gratuluję, widzimy się w Pradze na festiwalu Metronom.
1: Żeby sobie pośpiewała wino.
0: I pani sobie pośpiewa w Pradze. A w Polsce w tym miesiącu zaśpiewają m.in. wspomniane Kings of Leon, ale też Jack White, Megadeth, Gansi i Foo Fighters. I Foo Fighters już teraz w kolumnie Zygmunta.
1: Ahoj!

0: dzień dobry, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Państwu przepraszam cię bardzo, jesteś adoptowanym bratem naszych dzieci. Tak, chociaż jesteś starszy ode mnie o 3 lata. W każdym razie SK Rock jest zawsze z nami.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eski Rock lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Chris Cornell w Estrock. A w przyszły miesiąc rocznica jego urodzin. A dzisiaj urodziny obchodzą Alanis Morissette, Artur Gadowski, Alan Wilder czy Ronnie Wood. A jak jest okazja, to wyciągam fleta. I jeśli ktoś z Państwa też dzisiaj świętuje, to życzę wszystkiego najlepszego, a tego poważnego dowiemy się już za chwilę w robocie.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. Groził nożem lekarkom i pielęgniarzom. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do incydentu doszło w niedzielę po północy w szpitalu w Raciborzu. 71-letni sprawca za swój czyn odpowie przed sądem, mówi Joanna Wiśniewska z raciborskiej policji.
4: Okazało się, że 70-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego był pacjentem szpitala. Gdy personel medyczny zwrócił mu uwagę na jego niestosowne zachowanie, mężczyzna wyjął nóż i zaczął nim grozić lekarzom oraz pielęgniarkom pełniącym dyżur. Został zatrzymany. Usłyszał zarzut związany z kierowaniem gruźb wobec personelu medycznego.
3: Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.
2: To jest raport.
3: Bez kasku ani ruszy. W środę wchodzi w życie obowiązek noszenia kasku przez osoby poniżej 16 roku życia, korzystające z rowerów i hulajnóg elektrycznych. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo w związku z rosnącą liczbą wypadków z udziałem dzieci na hulajnogach elektrycznych.
5: W tym pierwszym okresie wejścia w życie przepisów będziemy się skupiali na edukacji, na tym, żeby pokazać, dlaczego te kaski są ważne i uświadomić opiekunom prawnym tych osób do 16 roku życia, dlaczego warto pilnować swoich pociech właśnie przy używaniu kasków ochronnych, ale też zachęcać każdego dorosłego, żeby był dobrym przykładem właśnie dla swoich dzieci.
3: Mówiła Joanna Skręt z pomorskiej drogówki. Odpowiedzialność za brak kasku spoczywa na rodzicach lub opiekunach, którym może grozić mandat do 100 zł.
2: SK Rock Sport.
3: Marzę o wygraniu Igrzysk Olimpijskich i turnieju Wielkiego Szlema, obojętnie którego, mówiła 10 lat temu Maja Chwalińska. Dziś w paryskim French Open 24-letnia tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy. Do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie Polka wygrała z Chinką 6-4, 6-0, następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23 Belgijką. Trzeci mecz wygrała z Greczynką, a dziś zepsuła humory gospodarzy. Pokonała ostatnią Francuzkę w turnieju. W środę jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalinska. Tour de Pologne po 24 latach wraca do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start trzeciego etapu wyścigu. To światowa impreza kolarska z najlepszymi zawodnikami. Odcinek z Gorzowa do Zielonej Góry liczy prawie 200 km. Cały kolarski tour wystartuje 3 sierpnia z nadmorskiej Gdyni, finisz 9 sierpnia w Wieliczce. A wszystko odbędzie się pod hasłem Północ-Południe.

0: Lux Torpeda w Radiu SK Rock. Tak nazywa się ten zespół, a nasza nowa tenisowa torpeda nazywa się Chwalińska. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open i to o tyle kłopotliwe, bo Maja nie sądziła, że zajdzie tak daleko i nie zabukowała sobie noclegów w stolicy Francji. Mam nadzieję, że będą jakieś wolne miejsca.
1: Or I have enough money, you know?
0: I że wystarczy mi pieniędzy. Maja, jak ci Iga nie pożyczy, to my się zrzucimy.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Nirvana. A wcześniej na naszej antenie Lady Punk. Jeśli kalendarz nie kłamie, to dzisiaj okrągła 40. rocznica incydentu we Wrocławiu. Incydentu, podczas którego Jan Borysewicz pokazał ze sceny... I może nie będę kończył, bo pewnie Państwo znają tę historię i może warto zostawić takie niedopowiedzenie i czasami chyba lepiej nie odsłaniać zbyt dużo. Miłego i grzecznego świętowania Dnia Dziecka. Tego życzę i bardzo dziękuję za dzisiaj. To była kolumna Zygmunta na antenie Eskirok. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

0: Największy sukces w karierze Polki Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. 46 pseudokibiców, członków grupy Psychofans, prawomocnie skazanych. W raporcie Lublin i badanie bez łez w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wielkoszlemowy sen Maji Chwalińskiej trwa. W czwartej rundzie French Open pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Po zakończeniu spotkania nasza tenisistka nie kryła radości.
2: I think pure joy.
0: To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być.
2: I'm just very, very, very grateful to be here.
0: O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy z Rosjanką Anną Kalinską. To jedna z najlepszych zawodniczek na świecie. Mnie nikt nie zna. Na pewno będzie to kolejne wyzwanie, jak każdy mecz tutaj. Po prostu muszę zagrać swój najlepszy tenis. Ćwierćfinał French Open Chwalińska kontra Kalińska w środę.
1: To jest raport.
0: Wyroki są już prawomocne. 46 pseudokibiców, członków grupy Psychofans, prawomocnie skazanych. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroku w pierwszej instancji, o czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Olek Ruszkowski.
3: Lider grupy Maciej M., znany jako Maślak, spędzi w więzieniu 11,5 roku, o pół roku mniej niż wyroku sądu pierwszej instancji. Wyższą karę otrzymał natomiast Kajetan B. W jego przypadku wyrok zamiast 11 lat wyniesie 15. Choć wciąż toczą się inne procesy w sprawie Psychofans, to zdaniem prokuratury właśnie ten dzisiejszy był najważniejszy, bo wyroki usłyszeli liderzy grupy.
4: Sprawa nam pokazuje, jak drobne grupy chuliganów bijące się na stadionach stały się tak naprawdę pełnoprawnymi grupami przestępczymi, które wyparły takie klasyczne grupy przestępcze, jak dawniej były to grupy tych legendarnych podwarszawskich miejscowości.
3: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zakończony proces dotyczył 46 osób oskarżonych o 110 przestępstw.
0: 3 dni i ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Szef MON podsumowuje wdrożenie pierwszego etapu programu SAFE. To unijne, nisko oprocentowane pożyczki na obronność, z których zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza nie można było nie skorzystać.
5: Bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne, bo nikt Polski nie zaatakuje. Zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali. Zbrodnią na kolejnych pokoleniach. Zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń byłoby to, jakbyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali.
0: Polska, przypomnijmy, otrzyma w ramach unijnego programu SAFE około 44 miliardów euro.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wystarczy przyłożyć do ciała i od razu widać, gdzie jest żyła, w którą można się wkłuć. Dzięki temu możliwe będzie badanie bez łez. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie otrzymał 3 skanery naczyń krwionośnych. Od Stowarzyszenia Życie z Chorobą nie musi być smutne.
6: Widzę po prostu swoje żyły. To jest bardzo przyjemne, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze, i nagle i nawet nie będą wiedzieć kiedy, i już jest krew pobrana.
7: Ryszard Majewski, tato Karoli, Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne, imienia Karoli Majewskiej. Postanowiliśmy, że kupimy coś, co ma ułatwić pobieranie krwi.
8: Grażyna Bychawska, jestem oddziałową na oddziale patologii niemowląt i pediatrii. No ten skaner bardzo dużo może pomóc, do tej pory nie mieliśmy tego. Mam nadzieję, że bardzo dużo nam pomoże i nie będzie tyle stresu u pacjenta i stresu u rodziców przede wszystkim.
0: Z okazji Dnia Dziecka Najmłodszych Pacjentów szpitala odwiedził także kabaret Smile.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Pogoda.
0: Do końca dnia pochmurno, na południe opady deszczu. IMGW wydało dla wschodniej i częściowo-centralnej Polski ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty obowiązują do godziny 19. Na zachodzie więcej przyjaśni i na ogół bez opadów. Temperatura od 18 do 22 stopni, chłodniej na wybrzeżu, tam około 16. Jutro zmiana w pogodzie, do 26 stopni na zachodzie, a w centralnej i wschodniej części kraju od 21 do 23 stopni.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: SK Rock Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiem o szalonym pomyśle łączenia Republiki ze sztuczną inteligencją. Natomiast w kontekście trasy koncertowej głos dzisiaj zabierze Mick Jagger z formacji The Rolling Stones. Ale zanim to wszystko, zapraszam z panem Wilewalo do dołączenia do nas. To Join Me. To Him? Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 9:00.

Dzisiaj w tak wyjątkowym dniu także dzieciaki sięgają po repertuar Black Sabbath. I to za sprawą Polish Metal Alliance, czyli projektu chyba, którego nie trzeba przedstawiać. Projektu, który powstał 6 lat temu z inicjatywy Macieja Koczorowskiego. A dzisiaj właściwie to dzieciaki wykonały kompozycję Children of the Grave z repertuaru właśnie Black Sabbath. Polecamy bardzo serdecznie. To jak to wszystko wygląda, jak brzmi, to można się o tym przekonać oczywiście na kanale YouTube'owym Polish Metal Alliance. To tak w temacie oczywiście dzisiejszego święta. Natomiast przy okazji święta, to myślę, że ci, którzy czekają na nowe dźwięki od The Rolling Stones, ich święto będzie przypadać 10 lipca, bo to właśnie wtedy na sklepowych półkach pojawi się Foreign Tongues, czyli najnowszy album, no ale fani czekają na jedno. Na wielki muzyczny powrót. Ten związany oczywiście z trasą koncertową. Sam Keith Richards zapytany o trasę jeszcze w tym miesiącu, a właściwie jeszcze w maju, powiedział: możliwe, że w przyszłym roku. Dopiero skończyliśmy płytę i dopiero zastanawiamy się, co zrobić potem. Niedługo, ale nie w tym roku. Natomiast dzisiaj zapytany Mick Jagger o to samo powiedział: mam nadzieję, że wydarzy się to tak szybko, jak to możliwe. Jak widać, są różne ciśnienia co do powrotu The Rolling Stones na trasę koncertową. Natomiast to, że panowie ostatnio wrócili do swoich młodych lat, to nie powinno dziwić. A szczególnie tych, którzy obejrzeli najnowszy teledysk do kompozycji In The Stars. Bo tam panowie wyglądają, jakby byli wyciągnięci prosto z lat 70. Tak działa dzisiaj, drodzy państwo, deepfake, czyli właśnie ta nie sztuczna inteligencja, ale to nie do końca uczciwe, no bo w końcu nas wszystkich przestrzegają o tym, że to, co widzimy, to nie jest do końca prawda, a tutaj panowie się przenieśli w czasie.

to zespół, który właściwie już nie było żadnej szansy, jeśli chodzi o przyszłość tego zespołu. Niektórzy już dawno stawiali krzyżyk na zespole Mysłowic. A my pamiętamy, jak kilka miesięcy temu panowie planowali 16 koncertów, po czym okazało się, że wyszło ponad 100. A to znaczy, że no to jest taki zespół, który może koncertować wiecznie, bo aż takie duże jest ciśnienie na ten zespół. Dzisiaj wielkim ciśnieniem jest także to, co dzieje się wokół sztucznej inteligencji, nie do końca jeśli chodzi o muzykę, co zauważa także Alice Cooper, który powiedział wprost: gdybym kazał sztucznej inteligencji napisać piosenkę o tym, że Eddie Trunk dołącza do The Rolling Stones, napisałby świetny utwór, ale jest jedna rzecz, której ona nie potrafi. Nigdy nie była zakochana, nigdy nie miała złamanego serca, nigdy nie była wściekła, nigdy nie była szczęśliwa. Zna tylko słowa i wie tylko, jak te słowa ze sobą połączyć. Nie ma w tym jednak żadnych emocji, nie ma serca, nie ma wyczucia, nie ma duszy i na tym właśnie polega jej porażka, powiedział Alice Cooper. Ten sam Alice Cooper, który przyjedzie z tą nieporażką swoją już 10 września tego roku do łódzkiej areny wraz z przyjaciółmi ze swojego zespołu Hollywood Vampires. Ale zanim to wszystko, to oddajmy głos facetowi, który ma w sobie mnóstwo emocji i mnóstwo także rzeczy do powiedzenia. Co robi już kolejną dekadę, udowadniając to także takimi dźwiękami, które pojawiają się już teraz w poniedziałkowym spotkaniu na antenie Skyrock. To pan Alice Cooper.

0: Dopiero co w piątek witaliśmy się z tym debiutem od pani Violet Grohl, a dzisiaj, po tym weekendzie, recenzenci na całym świecie rozpisują się nad tym debiutem, pisząc, że to jest autentyczny klimat lat 90. Piszą, że płyta jest przesiąknięta brzmieniem grunge'u i słychać na niej wpływy takich artystów jak Pixies, jak PJ Harvey. Słychać to szczególnie w tych surowych, przesterowanych gitarach, ale jednocześnie podkreślają, że pani Violet Grohl ma niesamowitą łatwość takiego płynnego przechodzenia od sennego, klimatycznego śpiewu do drapieżnego, grunge'owego uderzenia. Także recenzenci podkreślają, że pisze ona teksty lepsze i bardziej osobiste niż nawet jej sławny ojciec, czyli Dave Grohl. No i jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy takim nieoczywistym elemencie na tej płycie, czyli kompozycji Mobile Star, która ma w sobie coś innego niż cała ta płyta, czyli taki filmowy, trochę mroczny, trochę surrealistyczny klimat, który dla wielu będzie inspirowany twórczością Davida Lyncha. Myślę, że ta płyta jest bardzo szalona, bardzo nieoczywista i jestem niesamowicie ciekaw, jak będzie pani Violet Grohl brzmiała szczególnie na swojej drugiej czy trzeciej płycie, bo widzimy, że to spektrum jest przeogromne, spektrum możliwości.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepsza dyscyplina niż w SMS-ach.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Melder.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
6: Reklama.

I tak jak dużym zaskoczeniem swego czasu było to, że muzycy Red Hot Chili Peppers dowiedzieli się o tym, że powstaje film biograficzny o panu Slowaku, a oni o tym nie mieli zielonego pojęcia, tak dla, myślę, że wielu fanów Republiki dosyć dużym zaskoczeniem będzie to, że pojawił się pomysł, żeby nagrać kompozycję z Grzegorzem Ciechowskim wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. I zdajemy sobie sprawę, że wspaniałą informacją była ta informacja o tym, że ten zespół wraca. Wraca przy okazji filmowego jubileuszu. Czekamy na ten powrót w Jarocinie czy na Męskim Graniu. Natomiast zdecydowanie czymś innym jest tworzenie kompozycji z nieżyjącym Grzegorzem Ciechowskim. I do takiej korespondencji miał dotrzeć TVN, pisząc, że w listopadzie ubiegłego roku gitarzysta Zbigniew Krzywański miał poinformować Annę Skrobiszewską, czyli wdowę po Grzegorzu Ciechowskim, o planach zespołu, podkreślając, że w dwóch utworach przewidziano użycie sztucznej inteligencji, aby odtworzyć głos Grzegorza. Ja zdaję sobie oczywiście sprawę, że ostatnio Beatlesi tak kończyli kompozycję z panem Lennonem, natomiast to jest no nieco inna sytuacja. Oczywiście Skrobiszewska odmówiła tak naprawdę zgody na taki projekt. Powiedziała, że nie widzi miejsca na maszyny, które miałyby coś kreować, a jednocześnie podkreśliła, że Ciechowski był perfekcjonistą i nie zaakceptowałby publikacji niedokończonych utworów. Jak mówi na koniec, jej zdaniem nie pozostawił on nagrań wokalnych z gotowymi wersjami tekstów tych piosenek. A więc to koniec tak naprawdę tej dziwnej, tak naprawdę jakiejś inicjatywy projektowej. A ja tylko powiem z tego miejsca, na szczęście nie ma tutaj zgody, bo wydaje mi się, że to już byłoby przekroczenie jednak pewnej świętości. Świętości, która stworzyła takie wyjątkowe dźwięki. To śmierć w bikini.

0: fani już odliczają dosłownie dni do tego, co wydarzy się 18 lipca w Łodzi, gdzie pojawi się pan Manson. Pojawi się nie tylko ze swoją ostatnią płytą, ale także ze swoim nowym składem i może także ze swoimi dosłownie spowiedziami, do których dochodzi przy okazji ostatniej trasy koncertowej, ponieważ panu Mansonowi się trochę ulało, jeśli chodzi o trzeźwość, jeśli chodzi o jego walkę z uzależnieniem, no i ma jakąś wewnętrzną misję. Oczywiście trzymamy kciuki za tę misję i za to, żeby pan Manson jak najszybciej doszedł do w pełni siły. W kontekście nie tylko tego, co dziać się będzie w łódzkiej arenie, ale przede wszystkim jeśli chodzi o kolejne plany płytowe, bo takowe są bez wątpienia.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jaką niespodziankę szykuje David Drayman z formacji Disturbed. Zerkniemy także na weekendowe emocje piłkarskie. Ale zanim to wszystko, czas trochę polatać. To pan Lenny, a to jest jego Fly Away. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Jeśli powiedziałbym, że jeszcze 2-3 lata temu nie spodziewałem się, że trasa koncertowa Bruce'a Springsteena będzie musiała być ochraniana przez FBI, dlatego że muzycy tego artysty boją się, że stracą życie podczas tej trasy koncertowej. Trasy, która się powoli już kończy, a to wszystko przez to, co pan Bruce Springsteen opowiada z tej sceny. Już dawno powiedział, że to nie będzie zwykła trasa koncertowa, tylko to będą wiece polityczne. No i to tak się później dzieje, jak ktoś myli muzykę właśnie z wiecami politycznymi. No ale z drugiej strony Bruce Springsteen chyba zawsze był jednak takim orędownikiem łączenia tych dwóch światów. Natomiast my, próbując dzielić te dwa światy, będziemy skupiać się raczej tylko na muzyce. Na muzyce zespołu, który powoli zbliża się do naszego kraju, który ogłosił swoją wizytę w naszym kraju, który nie tylko ogłosił tę wizytę, ale przede wszystkim zapowiedział nowe dźwięki. Mówi, że te dźwięki, które już za chwilę pojawią się na antenie Eski Rock, nie skupiają się przesadnie na ostatecznych wnioskach, ale są niedoskonałością i autentycznością i dzięki temu stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają. Wspominają dzisiaj muzycy Nothing But Thieves, zapowiadając te nowe dźwięki. Dźwięki, które nazywają się Evolution i zapowiadają ich nowy krążek. Trzymamy kciuki, no i przygotowujemy się na te nowe dźwięki od panów, którzy szykują się do wizyty także w łódzkiej arenie. To Evolution i nowe Nothing But Thieves.

A propos nieba bram, to przenieśmy się, drodzy Państwo, w stronę finału Ligi Mistrzów, które przyciągnął na trybunę w Budapeszcie kilkadziesiąt tysięcy kibiców. No ale to jest radar i my w radarze na pewno nie będziemy mówić o finale Ligi Mistrzów, ale będziemy mówili o tym, co działo się przed rozpoczęciem meczu PSG-Arsenal, bo to właśnie wtedy na murawie wystąpił zespół The Killers. No i to, drodzy Państwo, dosyć nieduże zaskoczenie. To znaczy, sami panowie, kiedy dostali te informacje w marcu, powiedzieli, że poproszono ich o ten występ i powiedzieli wprost, że są zaszczyceni. Ja byłem strasznie ciekaw, co oni przygotują na to wszystko, co dziać się będzie. Oczywiście nie zabrakło największych przebojów jak Mr. Brightside, ale bez wątpienia fani Arsenalu byli w niebo wzięci, śpiewali jak mało kto. No i oczywiście tych komentarzy, które później pojawiły się w mediach społecznościowych, właściwie są tylko pozytywne. Niektórzy uważają, że The Killers i finał Ligi Mistrzów to idealna para, inni pisali, że od dawna nie widzieli tak wspaniałego rozpoczęcia, inni pisali 10 na 10 The Killers, ale pojawiły się też głosy krytyczne o tym, że co po niektórzy, którzy oglądali to wydarzenie, mieli wrażenie, że jest rozjechany dźwięk między tym, co działo się na ekranie, a tym, co widzieli czy słyszeli. No, po prostu synchronizacja dźwięku i obrazu nie do końca nadążała. Niemniej show był bardzo ciekawy, tancerze bardzo fajni, scena też, myślę, że do powtórzenia. Czekamy na więcej od muzyków formacji The Killers.

0: No, fabuła tej serii jest bardzo jasna. Opowiada o losach muzyków w pełnym black metalowym rynsztunku, którzy za wszelką cenę dążą do globalnej dominacji. Niestety ich plany mocno jednak kłócą się z ich wątpliwymi umiejętnościami podejmowania decyzji. Natomiast panowie nie mają żadnego problemu, żeby sięgać po klasykę disco, czyli Shocking Blue i wyjątkową kompozycję Venus. Pięknie, Royal Republic. Czekamy na kolejną chęć dominacji nad światem.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
3: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

to panowie, którzy kilka lat temu się wcale muzycznie nie przepracowywali. No, nie lubili za często wydawać płyt. Natomiast w pewnym momencie to się skończyło. Wtedy, kiedy pojawiły się problemy finansowe, to można powiedzieć, że panowie tak przyspieszyli, jak właściwie ja nie pamiętam innych zespołów, które tak często wydawały swoje płyty. To The Black Keys z ich nowej płyty, ale właściwie czego się nie dotkną, to wszystko jest obecnie nową płytą. Natomiast David Draiman z formacji Disturbed faktycznie szykuje coś nowego. 4 lata czekamy na następcę ich ostatniej płyty, a dzisiaj pan David mówi, że fani będą mile zaskoczeni materiałem, który on i jego koledzy zespołem napisali. A konkretnie powiedział, że to trochę potrwa, ale nie może się doczekać, aż te piosenki ujrzą światło dzienne. Jak mówi na koniec, myślę, że wszyscy będą mile zaskoczeni. No to uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na te nowe dźwięki od zespołu Disturbed. To Inside the Fire.

0: Gdyby udało się znaleźć odpowiedniego wokalistę, to tak naprawdę ten zespół nadal by istniał. Slash nie ma żadnych wątpliwości, że tak naprawdę to był ten problem, który cały czas trafił ten zespół. To Velvet Revolver i Fall to Pieces na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kiedy budzi się w was dziecko i kiedy zachowujecie się jak dziecko? Proszę bardzo, po jednym przykładzie. Ja kiedy widzę słodycze, naprawdę podjadam, podżeram.
3: Nie no, błagam cię, tak. Ja z wszystkich swoich eks usłyszałam, Boże, ile masz lat, Ziętara? 5?
4: Pod tym też nie mogę podpisać, ale gdyby na przykład się nadarzyła okazja, żeby obejrzeć kosmiczny mecz albo film animowany Auta, siadam, oglądam. Powiedzcie nam z okazji Dnia Dziecka, kiedy budzi się w was dziecko?
5: Zawsze wtedy, kiedy mam ze sobą butlę z Helen. No i co? Zatkało kakao?
3: No zatkało kakao, dawaj te butle tutaj.
2: Ty, ale robi się ciemno w oczach, mroczki się pojawiają.
3: Weź, błagam cię.
6: Zaczynam czuć się nieco dziwnie.
4: No i super, wypłata z trzech na dwoje przechodzi, więc nie ma problemu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, co muzycznie porabia Billy Gibbons z formacji ZZ Top oraz na co muszą nastawić się fani formacji U2. Ale zanim to wszystko, czas na imigrancki akcent od Led Zeppelin. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 9:00.

No pięknie to było jakieś dwa tygodnie temu, kiedy cały warszawski Lolek bawił się z okazji 30 lat i tego, że tyle już nam towarzyszy ten pub, że nawet pan Tomasz Organek się pojawił, by zagrać darmowy koncert. Piękne to były te chwile, mocno wiosenne, także wiosenne chwile. Ostatnio pojawiły się, jeśli chodzi o repertuar panów z formacji U2, bo dostaliśmy z jednej strony epkę Days of Ash, a później przy okazji Świąt Wielkiej Nocy dostaliśmy także kolejną epkę Easter Lily. I po tych dwóch nowych epkach wydawało się, że panowie wyprztykali się, wystrzelali kompletnie z nowych dźwięków, natomiast nic bardziej mylnego, dlatego że pan Bono powiedział wprost: jesteśmy w studio i nadal pracujemy nad głośnym, nieokiełznanym, nieprzyzwoicie kolorowym albumem, który ma wybrzmieć na scenie. Bo tam właśnie żyje U2. I po takich szumnych zapowiedziach my czekamy naprawdę i mamy też wielkie nadzieje co do nowych dźwięków zespołu U2. A propos tego, co działo się przy okazji Świąt Wielkiej Nocy, to właśnie z tego okresu to In Life i nowe U2 sprzed 2 miesięcy.

0: przyznam szczerze, że takiego pana Gibbonsa, tak bardzo ponurego, tak bardzo mocnego, to ja nie pamiętam od lat. Ten gitarzysta formacji ZZ Top wydał nowy solowy singiel, który dosyć mocno wgniata nas w fotel, dlatego że w tym singlu pojawiła się też wielka gwiazda muzyki country, pan Keith Urban. No i panowie we dwójkę z wielkimi brodami wykonali wspaniale kompozycję Brown Paper Bag. Polecam bardzo serdecznie, bo można zobaczyć tak naprawdę, co w tej muzycznej, tej mrocznej duszy u pana Gibbonsa się dzieje. Smutne jest tylko to, że to nie jest żadna zapowiedź niczego nowego, co związane jest z jego macierzystym zespołem i tutaj żałujemy bardzo. Natomiast ta nowa twórczość pana Gibbonsa nam się bardzo, bardzo podoba. Będziemy się przyglądać tym solowym dźwiękom od lidera tego zespołu.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Nawet w takim dniu jak dzisiaj nie dostaniemy żadnych nowych dźwięków od Guns N' Roses. Potrzebny jest, drodzy Państwo, impuls. Zresztą pan Slash zaznacza, że w przypadku tego zespołu planowanie z góry nigdy nie działa. Jak mówi, sesja musi wydarzyć się spontanicznie, pod wpływem nagłego impulsu i inspiracji. I dopiero wtedy praca rusza lawinowo. Ale ja jestem przekonany, że ona i tak nie ruszy lawinowo, biorąc pod uwagę, jak wygląda kalendarz na kolejne miesiące pana Slasha, chociażby biorąc pod uwagę, że w styczniu przyszłego roku zaplanowana jest premiera już gotowa.

debiutowego, nowego albumu, jego solowego projektu / Miles Kennedy and the Conspirators. Więc biorąc pod uwagę to wszystko i że Gansi muszą jakoś wpasować się w to okienko czasowe, myślę, że nikomu tak naprawdę dzisiaj na tym kompletnie nie zależy.

To my, zmieniając nieco klimat, teraz posłuchamy opowieści o frustracji wynikającej z jednostronnego związku z kimś, kto po prostu cię nie akceptuje, jest nieczuły i sprawia, że masz ochotę wyrywać sobie włosy. I tak opisał kompozycję Barricade pan Tyler, który jest wokalistą i gitarzystą formacji Theory of a Dead Man, a to ich nowe dźwięki. To Barricade.

0: To dźwięki zespołu, który wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu, że już nigdy nie wróci. Po tych słowach Mike'a Pattona, który potwierdzał koniec Faith No More, mówił, że nie uważa tego za smutne. Mówił, że to jest kolejny rozdział w jego życiu. Natomiast warto wspomnieć o tym, że po 2 miesiącach od tamtych słów Mike Patton sięgnął po twórczość Faith No More, ale bez muzyków tego zespołu i dzisiaj na koncertach w ramach swojego nowego projektu wokalista sięga po te dźwięki. Myślę, że panom z Faith No More to jest raczej nie w smak. Ale o tym myślę, że nieco więcej opowiemy także w jutrzejszym, wtorkowym radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00 i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Playlista osobista. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza.

The Strokes w Esterok, You Only Live Once. Tak zaczynamy dzisiaj. W tym miesiącu nowa płyta ekipy dowodzonej przez Juliana Casablancasa i syna Alberta Hammonda, tego od wielkiego hitu It Never Rains in Southern California. No przynajmniej kiedyś to był spory hit. No a syn, jak wiadomo, poszedł w ślady ojca i pod koniec lat 90. stworzył jedną z najpopularniejszych grup początku XXI wieku. Chyba tu trzeba umiejscowić na osi czasu tę największą popularność tego zespołu. Acz pewnie swojego ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Kłaniam się po 21, Michał Cieślik, no i zapraszam na wspólną godzinę do Eskirok, a skoro wciąż Dzień Dziecka w kalendarzu, to dziś na warsztat weźmiemy śpiewające dzieci swoich słynnych, śpiewających rodziców. I tak nam upłynie ten czas do 22. Zaczęliśmy od rodziny Hammondów, no to teraz, i pewnie nie będzie to zaskoczenie dla Państwa, rodzina Grolów. Violet, córka Davida, właśnie rozpoczęła swoją solową karierę w piątek płytą Be Sweet to Me, a na niej między innymi takie dźwięki.

Foo Fighters i Child Actor w Este Rock z najnowszej płyty, którą już w tym miesiącu zespół będzie promował na koncercie w Warszawie. A wcześniej jeszcze Violet Grohl z debiutanckiej płyty. Rodzina Grohlów już za nami, no a my kontynuujemy nasz dyżurny wątek, w cudzysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Młody Houston przed nami i to niedaleko, to naprawdę nie przesada. Od razu słychać, w jakim muzycznym otoczeniu dorastał młody Elijah. Inhaler to zespół syna Bono, doskonale Państwu też znany z tego programu, bo przewija się od czasu do czasu właśnie przez ten program. Inhaler ma już 3 płyty na koncie, ostatnia ukazała się w ubiegłym roku, a ja dziś Państwu zagram utwór z płytowego debiutu sprzed 5 lat. It won't always be like this. Inhaler i Elijah Houston przed nami, no a potem Houston ojciec nam się zaprezentuje oczywiście.

U2, The Ground Beneath Your Feet, czyli utwór stworzony specjalnie na potrzeby filmu Million Dollar Hotel Wima Wendersa z 2000 roku. Gościnnie w tym kawałku pojawił się Daniel Lanois. I ciareczki za każdym razem na plecach przy słuchaniu tych właśnie dźwięków. Za nami kolejna para, ojciec i syn, Bono i Elijah Houston ze swoim zespołem Inhaler. To było wcześniej, no a teraz z kolei nie będzie pary, tylko trio w składzie córka, syn i ojciec. Rodzina Sumnerów przed nami. Sting doczekał się bardzo muzykalnego potomstwa, z którego dwoje zajmuje się muzyką. No i zaczniemy od damskiego wokalu. To będzie Elliot Sumner, czyli córka Stinga z drugiego małżeństwa, z Trudy Styler. Wokalistka jakiś czas temu nagrywała z projektem I Blame Coco. Może ktoś jeszcze pamięta. Od pewnego momentu pojawia się już pod swoim nazwiskiem, a w 2010 roku razem z I Blame Coco wydała bardzo fajną płytę, na której znalazł się ten oto utwór. Caesar przed nami.

wcześniej Elliot Sumner jako I Blame Coco, czyli córka Stinga, no a przed chwilą zaprezentował się nam Sumner Senior, czyli Sting z The Police, Synchronicity One, z ostatniej płyty zespołu z 83 roku, tutaj w takiej zremasterowanej wersji z 2023. A my przy rodzinie Sumnerów zgodnie z obietnicą jeszcze pozostajemy, bo przed nami, jak to się mawia, pierworodny Stinga, czyli Joseph Sumner, syn z pierwszego małżeństwa muzyka. Pan Joseph, czyli Joe, pod koniec lat 90. założył swój zespół Fiction Plane, tak się nazywał, a w 2010 wydał płytę Sparks z utworem Push Me Around, który graliśmy wtedy w SC Rock. Może ktoś jeszcze pamięta. Kontynuujemy zatem nasz dyżurny wątek słynnych dzieci, słynnych śpiewających rodziców. Przed nami latorośl Stinga i Fiction Plane w SC Rock.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cie.

Na chwilę zboczymy z naszego przewodniego dziś wątku, choć dzieci tego pana też przejawiają ciągoty w stronę muzyki. Kto wie, może kiedyś będzie o nich głośno. A za nami Lazaretto, no i Jack White, solo. Jack White, który w tym momencie powinien już finiszować ze swoim koncertem w warszawskiej Stodole, na którym na pewno jakaś część mnie się znajduje. Jutro Jack White, przypomnę, odwiedzi Kraków, ale podobnie jak i w Warszawie bilety i na ten koncert się wyprzedały. No tak, w piątek po południu przy okazji naszego piątkowego właśnie spotkania w ST Rock przypomniałem Państwu pewien utwór z repertuaru Dolly Parton w wykonaniu Jacka White'a i The White Stripes. Jakoś tak mnie wzięło, żeby jeszcze raz go zagrać dziś wieczorem, a co? W końcu zbyt często ten kawałek w radiu się nie pojawia. Jolene przed nami.

take him, even though you can.

Van Halen, You Really Got Me. Już w latach 70. powstała ta wersja wielkiego hitu z repertuaru The Kinks. Panowie wyszli z założenia, że nie ma co kombinować, oryginał jest świetny i nagrali taką wierną wersję tamtego numeru z lat 60. Van Halen już za nami, a my powracamy do naszego dyżurnego wątku śpiewającego potomstwa. Eddie Van Halen nam się zaprezentował przed sekundką. Tymczasem jego syn Wolfgang poszedł w ślady ojca, jak najbardziej założył projekt Mammoth i naprawdę świetnie sobie radzi, czego dowód za chwilę. Dodam jeszcze, Wolfgang Van Halen ze swoim zespołem już w tym tygodniu pojawi się jako support przed Gunsami w Gliwicach, no a jesienią już na własnym koncercie. Happy i Mammoth przed nami.

Oczywiście nie mogło dziś zabraknąć tworzących muzykę dzieci naszych rodzimych artystów, no i padło na rodzinę Waglewski. W tym momencie Nestor, że tak to ujmę, Wojciech Waglewski, który zresztą niedawno gościł w Escerok, przed chwilą pojawił się z zespołem WW i to było nagranie z płyty z 2019 roku, zatytułowanej Za niebawem się poruszam jeden. To już za nami w Escerok. No i waglewscy juniorzy zamkną nasz dzisiejszy program z okazji Dnia Dziecka, gdzie dzieci śpiewały obok swoich rodziców. Bartosz i Piotr, czyli Fisz i Emadę. Parę projektów stworzyli wspólnie, choćby słynne Tworzywo. W 2009 roku natomiast założyli grupę Kim Nowak, w której postawili na bardziej gitarowe brzmienie. 3 lata temu ukazała się jak na razie ta ostatnia płyta, no i numerem z tracklisty tego albumu zakończymy dzisiaj. No a ja pięknie Państwu dziękuję za dziś. Ten program w formie podcastu dostępny też będzie na skrok.pl. Michał Cieślik, zmykam, dobrego wieczoru, a przed nami Kim Nowak i my.

0: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Reklama.